0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Radio SK. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrem woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Reklama.
1: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7Kicks, Kijowska 12, Białystok.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Bądź politechniczny. Wybierz Politechnikę Białostocką. Postaw na nieskończone możliwości zawodowe. Praktyczne studia, dobrze płatny zawód. Technologie jutra. Wejdź na kandydacipb.edu.pl. Zapisz się na studia Politechniki Białostocką.

0: Tylko loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
2: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
3: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
4: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
5: Renault. To będzie ostatnia reklama.
6: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
7: I po reklamie.

0: somebody else.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Za ścianki. Szosa Baranowicka 25.
2: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój let

0: Nie Outfit. Seven Kicks. Kijowska 12. Białystok.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.

0: Lekko. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie. Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
3: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
4: Renault. I po reklamie.
5: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
6: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
7: Powstało już kilka utworów.
6: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
7: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
5: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe i że premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową, zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. To było jedno z moich niezrealizowanych marzeń z młodości. Tak mówi Jimek o niezwykłym wydarzeniu, które przed nami. 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie finałowy koncert projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. Razem z orkiestrą symfoniczną zagrają gwiazdy starszego i młodszego rapowego pokolenia. Wśród nich Abradaw, Eldo, Łona, Molesta, Evenement, OSTR czy PZ. Z Radzimirem Dębskim, kompozytorem, dyrygentem i producentem muzycznym rozmawiała Agata Chruściak.
8: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało Ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu?
9: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
8: No właśnie, chciałam zapytać, bo pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w

0: 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
1: Dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni i jakaś bardzo naturalne połączenie. A jednocześnie wtedy... No właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości niezałatwionych.
0: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
1: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
0: Trochę ich sprawdzałeś.
1: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie... ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
0: Czyli żeby nie wszystko...
1: Żeby go obracać,
0: próbować różnych rzeczy.
1: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami i rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś, czy 12. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
0: Nowy kawałek jaki jest?
1: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku, czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
0: Przypadkowego zupełnie pokoju.
1: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
0: AI. No. Czyli jesteś taki sentymentalny.
1: No i to też w

0: popie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
0: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
0: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
0: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
0: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
0: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz. Wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
1: I bardzo zaufał mi się, ci, tak, na 100%?
0: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadne.
0: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
0: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami. Więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert, co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie czy w domu słuchając płyty.
1: No to co, to 12 września i widzimy się na lotnisku bemowo.
0: Serdecznie zapraszam.
2: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
3: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiemy, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
4: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
3: Dokładać, tak.
4: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
3: Dziękuję, potwierdzam, będę.
4: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
3: Od początku do końca.
4: Od początku do końca.
3: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no, i wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Kiedy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
4: tak,
3: do ciebie.
4: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z z miłością chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę. I,

0: i uchwycić po prostu takie, no takie, takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
1: To nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
0: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
1: ale... A myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
0: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale... No, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
1: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
0: Nie otrzymałam.
1: Chyba o mnie.
0: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawbit zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu nagramy...
1: Wyjazdy też są potrzebne.
0: Tak, oczywiście, że
1: one
0: są potrzebne.
1: Inspirują to jest,
0: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie trochę, mówię, o tutaj to jak gra, Pawbit na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i... I akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
1: okoliczności
0: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę

0: obawia. Mhm.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, tego, na stratę ukochanej osoby, na no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz to nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Mhm. Ale dla Kevina to było ważne. Bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był pewnie trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
0: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
0: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13+5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu w ogóle.
1: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
0: Dokładnie. Różowe okulary, tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
0: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? No, to z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
1: Węgielek numer jeden.
0: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem. O takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy. I myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy. Bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
1: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
0: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
0: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak ta relacja

0: wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre. Wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybkie, szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić,
0: no.
1: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
0: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
1: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, Boże, w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę, nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
0: Tak, on pisze teksty.
1: Nie musisz wydawać. Tak, tak. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj ty patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
0: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się tak, bardzo tak. cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki, no ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie, wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
3: SK Białystok News.
4: Cześć, cześć, przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Piękna pogoda zdecydowanie zachęca do spacerów po lesie. Leśnicy przypominają jednak, że wypoczynek na łonie natury powinien iść w parze z odpowiedzialnością. Posłuchajcie rozmowy z Eweliną Szklarzewską z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
3: SK Białystok.
4: Za oknami coraz piękniejsza pogoda i chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu. Między innymi wybieramy się na spacery do lasów, ale w lesie trzeba pamiętać o pewnych zasadach. Jakie to zasady, o czym powinniśmy pamiętać?
5: Przede wszystkim, wybierając się do lasu, warto przygotować się na taką wycieczkę, czyli naładować telefon. Ściągnąć aplikację Bank Danych o Lasach może się nam przydać w przypadku lekkiej dezorientacji w terenie. Tam znajdziemy wszelkie informacje, gdzie znajdujemy się. Ja też polecam portal turystyczny Lasów Państwowych czaswlas.pl. Tam jest bardzo dużo różnych ciekawych miejsc, zarówno liniowych, jak i punktowych z całego regionu.
4: Do lasów często wybieramy się w gronie rodzinnym, ale też bierzemy ze sobą naszych czworonogów. Czy tutaj jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, kiedy wybieramy się z pieskiem do lasu?
5: Ten czas akurat teraz jest takim kluczowym czasem. W tej chwili w lasach mamy bardzo dużo maluchów. Jest przychówek, młode sarny, młode zające, młode ptaki. Często uruchamia się w nas właśnie taka chęć pomocy, ale też a propos tych psów. Jeżeli z psem do lasu, to tylko i wyłącznie na smyczy. No i tutaj też warto powiedzieć, że zarówno w rezerwatach przyrody, jak i w parkach narodowych z psem, nawet na smyczy, chodzić nie wolno. To jest niezwykle istotne. Tam najważniejsza jest przyroda i ochrona tej przyrody. Stąd też pies na takich terenach nie jest mile widziany. Obowiązuje tam po prostu ustawa o ochronie przyrody, artykuł 15, który obliguje do takiego właśnie zachowania.
4: A co może grozić, jeżeli właśnie jednak ktoś wybierze się z psem do rezerwatu przyrody albo do parku narodowego? Jakimi konsekwencjami należy się liczyć?
5: Przede wszystkim jest to uszczuplenie dla przyrody, bo w tych odchodach psich też mogą być niepożądane zarazki. No i oczywiście takie zwierzę może zaatakować chronione inne zwierzę. Oprócz tego mandat 500 zł. Przede wszystkim ta przyroda jest tutaj najważniejsza. Jeżeli przyroda, to też pamiętajmy o niezaśmiecaniu, bo to też jest ogromny problem, jeżeli chodzi o lasy. Nie tylko lasy Podlasia, ale w ogóle w całej Polsce. Tutaj tylko na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w ubiegłym roku zebraliśmy 50 wagonów towarowych. plastikowych śmieci. To jest naprawdę ogromny problem. Tych śmieci kiedyś było wiele, dużo gabarytowych. W tej chwili są to drobne foliówki, drobne butelki. Jeżeli zabieramy ze sobą napój do lasu, to ta pusta butelka będzie lżejsza. Weźmy ją z powrotem do domu. Serdecznie zapraszamy do lasów, ale korzystając z tych lasów odpowiedzialnie, bezpiecznie, z myślą nie tylko o tym, co tu i teraz, ale też o przyszłych pokoleniach. Ale co jeszcze z tymi psami i z tymi maluchami? Tutaj dlaczego na smyczy? Mamy dużo maluchów, w związku z tym pies, który jest wolny, może pobiec za taką drobną sarną i zwyczajnie wyrządzić jej krzywdę. A co do drobnych saren, to też bardzo ważne, żeby tych maluchów nie zabierać z lasu. Często w nas wywołują takie emocje, że chcemy im pomagać, zatroszczyć się, trochę jako zwierzątko domowe, a to zwierzątka domowe nie są. Więc te drobne sarny, czy zające, czy młode ptaki zostawiamy. Pomagamy tylko i wyłącznie w takim przypadku, kiedy widzimy, że jest po upadku, że ma złamaną kończynę, czy jest widoczny

wywołują takie emocje, że chcemy im pomagać, zatroszczyć się, trochę jako zwierzątko domowe, a to zwierzątka domowe nie są. Więc te drobne sarny, czy zające, czy młode ptaki zostawiamy. Pomagamy tylko i wyłącznie w takim przypadku, kiedy widzimy, że jest po upadku, że ma złamaną kończynę, czy jest widoczne

0: To jakiś taki zapach też przenosimy na te zwierzę i ono później może być odrzucone przez matkę. Tak mi się coś kojarzy.
1: Dokładnie tak jest. Nie zbliżamy się, zachowujemy dystans, unikamy tego kontaktu fizycznego, bo później może być odrzucone. A ta matka jest nieopodal. Ona obserwuje te młode. Wręcz to jest taka strategia przetrwania przed drapieżnikami. W momencie, kiedy zauważy drapieżnika, odciąga je od malucha właśnie tą nieobecnością.
0: Mhm. Czyli nie dotykamy, a jeżeli widzimy, że coś mogło się stać, to dzwonimy do leśników.
1: Dokładnie tak, ale jeszcze mieliśmy ten temat przygotowania na wycieczkę. Oprócz tego, że telefon i bank danych o lasach i czas w las, to oczywiście dobrze dostosowany ubiór. Mamy już kleszcze. Przypominamy, kleszcze są z dołu, nie z góry, także ubieramy się szczelnie od dołu. Warto włożyć nogawkę spodni w skarpetkę, tak żeby się ten kleszcz nie przedostał. No i oczywiście duże zagrożenie przeciwpożarowe. Mimo tego, że mieliśmy dość deszczowy weekend, to nie uzupełniło nam niedoborów wody. W lasach jest bardzo sucho, jest wysoki stopień zagrożenia pożarowego, więc jak do lasu, no to parkujmy w miejscach do tego przeznaczonych. Przygotowaliśmy bardzo dużo parkingów, one wszystkie lokalizacje są naniesione na właśnie na czaswlas.pl, na tym portalu turystycznym. Oprócz tego też, jeżeli ogniskowanie, grillowanie, to też w tych miejscach, gdzie są one wyznaczone, bezpieczne, są one przeorane z takimi specjalnymi pasami przeciwpożarowymi, tak żeby ten ogień się nie przedostał. Tutaj najbliżej Białegostoku, no to oczywiście Kopna Góra, tuż obok zagrody pokazowej Żubrów. Tam są idealne miejsca, zarówno do grilla, jak i na ognisko.
0: Dziękuję ślicznie za wizytę w naszym studiu i za rozmowę.
1: Dzięki, do zobaczenia w lesie.
2: SK Białystok.
0: 6 podlaskich restauracji wyróżnionych w przewodniku Michelin 2026, w tym 5 z Białegostoku. Przewodnik ukazuje się od 1900 roku. To najbardziej prestiżowy ranking restauracji na świecie, mówią zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki i wyróżnieni restauratorzy.
3: Bardzo się cieszę, że w jednym miejscu udało się zgromadzić tak naprawdę restauracyjny crème de la crème białostockiej gastronomii. 5 restauracji wyróżnionych w tegorocznej edycji przewodnika Michelin. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Od 1900 roku Michelin, na początku we Francji, a później w Europie, przyznaje swoje rekomendacje, swoje gwiazdki, swoje oznaczniki, które są czymś najważniejszym w branży gastronomicznej. Można to porównywać do filmowych Oscarów. I w tym roku tak się złożyło, że dzięki inicjatywie współpracy z Michelin ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej ocenie podlegały wszystkie restauracje na terenie naszego kraju. We wcześniejszych dwóch edycjach było tak, że oceniano restauracje z Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Zakopanego. Natomiast teraz ocenie podlegały wszystkie. Na liście w przewodniku znalazło się 196, z tego aż 5 z Białegostoku. To jest bardzo duża ilość, dlatego że jak patrzymy na inne miasta w Polsce o porównywalnej wielkości, Poznań, może nie Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Katowice, Łódź, Szczecin, to my jesteśmy najlepsi, bo mamy aż 5 wskazań. Z tego 2 to jest

0: Które otrzymały białostockie restauracje, które tworzą fantastyczni właściciele i równie fantastyczni szefowie kuchni, pracownicy. Także do Białegostoku jeszcze większa ilość turystów zdecyduje się na to, żeby przyjechać, żeby nie tylko zobaczyć fantastyczne ogrody Pałacu Branickich, Pałac Branickich, nasze centrum, wydarzenia, ale też żeby smakować tego, co mamy najlepsze, tego, co mamy oryginalne. I naprawdę raz jeszcze gratuluję z tego miejsca tym wszystkim, którzy zostali przez Michelin wyróżnieni. Trzymam za nich kciuki, za to, żeby w kolejnych latach udało im się podtrzymać te albo rekomendacje, albo Bib Garmin, albo walczyć o pierwszą gwiazdkę, bo te rekomendacje i Bib Garmin to tak gdyby droga do tego, żeby walczyć o gwiazdkę Michelin. Jest to duże wyzwanie, ale jestem przekonany, że właściciele tychże lokali gastronomicznych z naszego miasta, tych restauracji, są w stanie temu zadaniu podołać, a my jako miasto uznaliśmy, że warto się nimi pochwalić i warto ich pokazać, bo mówię, są wartością dodaną dla Białegostoku, dla województwa podlaskiego.
1: Nam się wydaje, że to po prostu chodzi o to, żeby robić coś szczerze, żeby mieć jakiś swój pomysł na to i go po prostu konsekwentnie realizować, chociaż nie jest to wcale taka prosta droga. A nam zawsze przyświecało kilka takich wartości, które jakby od samego początku były dla nas ważne. To, żeby bazować na lokalnych rzeczach, żeby gotować bardzo sezonowo, żeby tak nie bać się sięgania po jakieś historyczne przepisy i takie tradycje swoich rodzin. I to mam nadzieję, że nam się udawało do tej pory robić i nadal będzie się udawało to robić.
2: Mi się wydaje, tu się zgadzam też i rzeczywiście tak jest. Ważne jest też, żeby chcieć opowiedzieć jakąś historię, a nie tylko robić biznes, że gastronomia jest trudnym bardzo zajęciem i to dlatego tutaj też gratulacje właściwie w modzie na pudełka, na szybkie, przetworzone jedzenie. Naprawdę trudno jest robić coś, co jest prawdziwym jedzeniem, co jest taką naszą tożsamością gdzieś tam wbudowane. I mamy nadzieję, że teraz ta nagroda, dzięki panu prezydentowi, bardzo dziękujemy, trochę zwróci uwagę na to, że warto, że kuchnia polska jest wspaniała, warta tego, żeby do niej wracać, że warto opowiadać historię o kuchni polskiej i o kuchni podlaskiej. I teraz to będziemy robić, super.
3: Restauracja Regiment to właśnie miejsce z historią, bo mieści się w zabytkowej willi z 1884 roku i tam w tej przestrzeni historycznej staraliśmy się połączyć właśnie takie trzy najważniejsze dla nas rzeczy. Przede wszystkim smak kuchni Regiment. Pan szef kuchni, pan Tomek Siwkowski, jest z nami od początku, od 8 lat i on starał się, mimo że jest z Mazur, to tutaj poznać smak naszego regionu, naszych produktów i tych naszych najlepszych smaków połączyć i właśnie zaprezentować wnętrza. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne i zawsze o to dbam, żeby to wnętrze już jest szczególne, bo już jest historyczne, ale o to, żeby goście się tam bardzo dobrze czuli, żeby było pięknie. I przede wszystkim to, co też dosyć z łatwością akurat tutaj nam na Podlasiu przychodzi, nasza taka podlaska gościnność. I te trzy elementy to jest właśnie ta przestrzeń restauracji Regiment, to miejsce, które tworzymy. W nas jest taka olbrzymia radość, która jest z wewnątrz, bo to jest olbrzymia satysfakcja, bo otwierając restaurację, czy zostając szefem kuchni, to takie marzenie o bycie w najbardziej ważnym przewodniku jest tam gdzieś bardzo daleko, daleko skryte i schowane, więc cieszymy się, od tygodnia się cieszymy. Natomiast też z drugiej strony jest takie wyzwanie, aby ci goście, którzy byli z nami zawsze, nie czuli różnicy tego, że są w tej chwili w restauracji, która jest wyróżniona. Natomiast tych, których zaprosimy dzięki temu, że zauważą nas właśnie w przewodniku, zostali i mówili o tym naszym Białymstoku, o tym Podlasiu dobrze poprzez właśnie ten smak i te nasze kulinarne tutaj dziedzictwo.
4: Jest dla mnie niezmiernie miło, że dostaliśmy takie wyróżnienie i możemy właśnie reprezentować Podlasie, bo stąd się wywodzimy, z miejsca, gdzie smak i kuchnia, tradycja jest tutaj szczególnie doceniana. Koncept, który stworzyliśmy, Skórka Bistro Wina, to jest jakby podsumowanie wieloletniej pracy całego zespołu, ponad 20 lat doświadczenia w gastronomii. Składa się na to praca

wielu osób i chciałbym też zaznaczyć, że jesteśmy jakby w miejscu przy butikowym hotelu Villa Tradycja, co szczególnie wiązało się z bardzo dużym wyzwaniem, żeby konkurować na rynku gastronomicznym. Koncept, który stworzyliśmy, to taka filozofia jakby spotykania się z ludźmi, ze znajomymi, wysiadowania, spędzania czasu i dzielenia się posiłkami.

koncept, który stworzyliśmy, to taka filozofia jakby spotykania się z ludźmi, ze znajomymi, wysiadowania, spędzania czasu i dzielenia się posiłkami.

0: miejscowych dostawców na naszą gościnność tutaj i nasze staropolskie tradycje. I uważam, że to wyróżnienie jest dla nas. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w tym miejscu i będziemy wszystko robić, żeby się rozwijać. No, konsekwencje są duże, gdyż teraz już nie możemy się cofać, musimy tylko iść do przodu i musimy zrobić wszystko, żeby utrzymać. To jest wielki prestiż, tak? I zobowiązanie też dla nas, dla całego zespołu, żeby nie zawieść Podlasia, nie zawieść turystów, ludzi, którzy będą nas odwiedzać. Także to jest bardzo duży bagaż też doświadczeń.
1: Dziękujemy w ogóle serdecznie za to, że możemy tutaj być. Jest to dla nas ogromne, ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że są to aż dwa miejsca nasze na Krakowskiej, więc sztukę mięsa budujemy z moim mężem od 14 lat, sztuka chyba inna jest z nami od 9.
2: SK Białystok News.
3: Przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Plan zarządzania Puszczą Białowieską podpisany przez Ministerstwo Klimatu. Dokument wymagany przez UNESCO został uzgodniony z lokalną społecznością i ekspertami. Plan zakłada, że ponad 95% obszaru puszczy będzie pozostawiona procesom naturalnym. Co ważne, dostęp do puszczy dla lokalnej społeczności i turystów się nie zmieni. Mówią ministra klimatu Paulina Henning-Kloska oraz Mikołaj Dorożała, główny konserwator przyrody.
4: Prace nad tym dokumentem trwały 12 lat. Nasz wkład w ten dokument oczywiście kształtował się przez ostatnie nieco ponad 2 lata, ale obowiązek, by Puszcza Białowieska jako obiekt światowego dziedzictwa posiadała swój plan zarządzania UNESCO, powstał, zrodził się w 2014 roku, wtedy kiedy obiekt światowego dziedzictwa UNESCO nabrał tego kształtu, który znamy dziś. Wtedy właśnie ten plan, prace nad tym planem formalnie rozpoczęły się i przez lata sporów nie można było dojść do porozumienia, konsensusu. Dziś tak, mamy to, mamy uzgodniony z komitetem, z światowymi ekspertami, z lokalną społecznością, z również przyrodnikami, którym Puszcza Białowieska leży na sercu, dbają o nią każdego dnia, ale tak jak powiedziałam, również z samorządami i osobami, które mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej na terenie powiatu hajnowskiego. Ten plan zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Białowieża Forest został uzgodniony i w pełnym konsensusie, można powiedzieć, społecznym przyjęty, zaakceptowany również przez UNESCO ekspertów światowych. Ale dwa słowa o tym, tak naprawdę, czym ten dokument jest. Kiedy wysyłaliśmy ten dokument do Paryża, mówiliśmy o tym, że oto zmieniamy przede wszystkim tą sztandarową, o ogromnym znaczeniu zasadę, że 96% powierzchni Puszczy Białowieskiej, tego obiektu światowego dziedzictwa, będzie wyłączone z jakiejkolwiek gospodarki leśnej, z polowań i będą tam mogły zachodzić tylko i wyłącznie procesy naturalne. I światowi eksperci przystali na to główne, zasadnicze, można powiedzieć, założenie i faktycznie zwiększamy z 37% do 96% powierzchnię terenu Puszczy Białowieskiej, która będzie objęta ścisłą ochroną w kontekście oczywiście przyrodniczym, czyli będą na tym terenie zachodzić tylko i wyłącznie procesy naturalne. Będzie to też obszar wyłączony z polowań, bo również ten ekosystem pod kątem obecności różnych gatunków zwierząt będzie tylko w naturalny sposób się kształtował. Warto i trzeba tutaj podkreślić, że dostęp lokalnej społeczności, ale też turystów odwiedzających ten obszar się pod tym kątem nie zmieni, że również postanowiliśmy zaopiekować wyzwania rozwojowe, by faktycznie miejscowa ludność, gminy, które tam funkcjonują, powiat hajnowski, mogły dalej rozwijać się, szukając swojej szansy na dobrobyt i na rozwój. W tym celu też uruchomiliśmy w pierwszym roku funkcjonowania naszego rządu oczekiwaną przez wiele lat subwencję ekologiczną, która tylko w ubiegłym roku sięgnęła już dla gmin tworzących ten obszar i powiatu hajnowskiego ponad 14 milionów złotych, a w tym

roku to już będzie ponad 20 milionów złotych, która właśnie jako taka subwencja uzupełniająca inne straty finansowe wynikające z tego, że tam nie będzie typowej przestrzeni prowadzenia gospodarki w pełnym tego słowa znaczeniu, ale w podziękowaniu też za to, że te gminy, powiat hajnowski są gotowe przeznaczyć znaczną część swojego terenu, oddać ten obszar przyrodzie. Też w takim podziękowaniu ta subwencja ekologiczna będzie miejscowym mieszkańcom służyć. To jest niezwykle ważne, bo jak sięgam pamięcią, wyjazd do Puszczy Białowieskiej mój wspólnie z panem wiceministrem Dorożałą miał miejsce w styczniu 2024 roku i wtedy mieliśmy dwa strategiczne wyzwania i dwa strategiczne uzgodnienia z lokalną społecznością. Po pierwsze, właśnie subwencja ekologiczna, o którą zabiegały samorządy przez lata, jest, tak jak powiedziałam, w tym roku to jest ponad 20 milionów złotych, które trafi do lokalnych społeczności poprzez kasę samorządów. I druga rzecz to tak zwana konstytucja dla Puszczy Białowieskiej. To było niezwykle ważne założenie, że taki dokument musi powstać spójny z szeregiem innych dokumentów, bo w momencie, kiedy obejmowałam Urząd Ministra Konstytucyjnego odpowiedzialnego za obszar klimatu i środowiska, poprzednia wersja planu zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Białowieża Forest był niespójny, niezgodny zarówno z planem ochrony Białowieskiego Parku Narodowego, ale także z planem urządzenia lasów przygotowanych przez tamtejsze nadleśnictwa. Każdy z tych dokumentów, trzech, czyli plan zarządzania światowego, obiektem światowego dziedzictwa, plan urządzania lasów i plan ochrony parku, miały inną wizję rozwoju, co było z samego założenia nie do przyjęcia i powiedzieliśmy wtedy i obiecaliśmy wtedy wszystkim, którzy byli na spotkaniu, że jednym z celów, priorytetów Departamentu Ochrony Przyrody, zespołu pracującego pod kierownictwem ministra Dorożały, będzie właśnie przygotowanie konstytucji dla Puszczy Białowieskiej i dokładnie tak należy ten dokument dziś rozumieć. Plan oczywiście uwzględnia rekomendacje też ekspertów, którzy zwrócili uwagę na dwa zagrożenia w naturalny sposób. Mamy przyspieszający kryzys klimatyczny. Europa jest z jednym najszybciej ocieplających się kontynentów i również tu w Polsce widzimy przyspieszenie problemów, które są konsekwencją zmian klimatu. Te problemy dotyczą m.in. stosunków wodnych, problemów z stanem hydrologicznym poszczególnych regionów. Również ten problem jest identyfikowany w Puszczy Białowieskiej i rekomendacje w tym zakresie znalazły się również w planie zarządzania Puszczą Białowieską. Drugi element, na który zwracają uwagę eksperci, to również troska o bioróżnorodność. Puszcza Białowieska jest niewątpliwie jednym z, no, poza tym, że jest naszym klejnotem na skalę światową, jednym z największych zachowanych w tak dużym kawałku lasów pierwotnych. Jest również oczywiście bogata w liczne rzadkie gatunki zwierząt i roślin. To m.in. 12 tysięcy bezkręgowców, 250 gatunków ptaków, blisko 60 gatunków ssaków. I oczywiście w momencie, kiedy mamy do czynienia z przyspieszającymi zmianami klimatu, ale też niestety z ryzykiem utraty bioróżnorodności na szeroką skalę, ochrona tego dziedzictwa Puszczy Białowieskiej jest jednym z podstawowych naszych wyzwań i podstawowe rekomendacje w tym zakresie również w tym dokumencie się znalazły. To, co mnie też jako ministra klimatu i środowiska cieszy najbardziej, to fakt, że ten dokument łączy ze sobą oczekiwania zarówno osób zajmujących się właśnie ochroną przyrody, ale jest też konsekwencją, emanacją dialogu społecznego i zarówno z lokalną społecznością, jak i w ramach współpracy międzynarodowej. I za to bardzo serdecznie chciałam podziękować zarówno Instytutowi Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zespołowi, który pracował z panem ministrem, Departamentowi Ochrony Przyrody, ale także ekspertom światowym, którzy nad tym dokumentem przez ostatnie tygodnie i miesiące pracowali. Zaplanowana jest na przyszły rok misja UNESCO. Eksperci światowi odwiedzą po raz kolejny, drugi raz w tej kadencji ten obszar, by zobaczyć, w jaki sposób ten plan jest wdrażany w życie, by cieszyć się wspólnie z nami tym dziedzictwem, klejnotem, jak powiedziałam,

0: skali europejskiej i światowej, które tam mamy.
1: To naprawdę ważny moment, bo my dzisiaj pokazujemy dokument, nad którym 14 lat powinny trwać prace, a przez dłuższy czas, większość tego czasu w zasadzie nie trwały. Zaczęły tak naprawdę od grudnia 2023 te prace być intensywnie prowadzone. Ten dokument, szanowni państwo, zapada też kilka elementów. Pani minister powiedziała o tych większości tych najważniejszych rzeczy, ale podczas mojego spotkania w Paryżu w siedzibie UNESCO w lutym tego roku, kiedy pojechałem spotkać się z panem dyrektorem Lazarem, gdzie rozmawialiśmy na temat tego planu, my ten plan przedstawiliśmy do opinii publicznej w grudniu przed świętami zeszłego roku i tam dyskutowaliśmy o pewnych założeniach, ewentualnie jakichś zmianach, adnotacjach, sugestiach, które się pojawiają ze strony UNESCO i takie były. I my te zobowiązania też wypełniliśmy. Powiem państwu przykład chociażby dotyczący kwestii dróg, czyli czemuś, co dzisiaj de facto i temu też Puszcza Białowieska służy jako ten przykład wkładu polskiej przyrody w nasze bezpieczeństwo w kontekście Tarczy Wschód i tego komponentu przyrodniczego i też działań dotyczących kontrmobilności, bo mamy wytypowane już ponad 100 kilometrów dróg na terenie Puszczy Białowieskiej, które są nieużytkowane, które kiedyś były skonstruowane, ale które dzisiaj z punktu widzenia też na przykład działań przeciwpożarowych są już nieprzydatne czy niepotrzebne, one będą sukcesywnie likwidowane. Do tego dochodzi komponent związany z zarządzaniem wodą w środowisku i te projekty jak lasy dla mokradeł, konkretne działania, w których też nadleśnictwa z terenu Puszczy Białowieskiej, jeśli chodzi o lasy państwowe, są włączone i te projekty, które teraz startują, lata 2026-2028 do 2031, niektóre projekty dotyczące retencji wody, czy takich małych działań, które tam się muszą odbywać, polegające na spiętrzaniu tej wody. Ja sam brałem osobiście udział w jednej z takich akcji w jednym z rezerwatów, niedaleko granicy zresztą, gdzie wspólnie z Parkiem Narodowym, z leśnikami, z przyrodnikami, z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, z naukowcami, żeśmy zrobili 30 takich miejsc, gdzie się woda może spiętrzać, bo my musimy zrobić wszystko dzisiaj od takich symbolicznych akcji po systemowe rozwiązania samorządowe i rządowe, żeby zatrzymywać wodę w Puszczy Białowieskiej. Ten komponent dotyczący współpracy, też chciałem o tym powiedzieć, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Administracji czy z Ministerstwem Obrony Narodowej jest niezwykle ważny, dlatego że nam się też udało w procesie oczywiście trudnym, wiemy jak wygląda sytuacja geopolityczna dzisiaj, ale też rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, jak chociażby kwestie nawierzchni, jaka nawierzchnia ma się pojawić na tej drodze, która tam powstaje wzdłuż granicy, nie będzie to beton, prawda, są specjalne rozwiązania z poszanowaniem tej przyrody, z poszanowaniem środowiska, a wiemy, że te dobre praktyki to jest coś, czego musimy się cały czas uczyć, to jest coś, co musimy pokazywać sobie nawzajem, że jeśli cokolwiek robimy na terenie Puszczy Białowieskiej, musimy to traktować z największą wrażliwością, z największą rozwagą, że my dzisiaj po tej współpracy dwuletniej, rozmowach, konsultacjach, te konsultacje tego programu, tego planu zarządzania w zeszłym roku, one były specjalnie o kilka tygodni wydłużone, żeby dać więcej czasu mieszkańcom jeszcze na wypowiedzenie się. Zrobiliśmy badania opinii publicznej na terenie całej Polski, na terenie województwa podlaskiego i na terenie powiatu hajnowskiego, dokładnie tam, na tym miejscu, gdzie są samorządy puszczańskie. I te badania pokazały jasno, jak ogromne poparcie, my prezentowaliśmy też te badania, jest w Polsce i w regionie dla ochrony Puszczy Białowieskiej. 96% terenu, które będzie oddane przyrodzie, ale będzie dostępne dla ludzi. I to jest bardzo ważne. I chciałbym dzisiaj to z całą stanowczością, szanowni państwo, z uśmiechem na ustach, ale powiedzieć to, że żubry mają się tam dobrze, nie łamią sobie nóg, chodzą sobie po tym lesie. Jak ostatnie nagranie naukowców z Instytutu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk pokazało, nawet wilki polują tam na żubry, więc tam się dzieje życie, tam się dzieje bioróżnorodność, tam się to wszystko dzieje, bo ten las żyje, on się przebudowuje, on się zmienia. On był mocno też zaingerowany w wielu częściach przez człowieka i on się teraz przebudowuje, on się staje takim lasem niżu środkowoeuropejskiego, jaki kiedyś był, a są tam cały czas miejsca, gdzie, no, jak niektórzy naukowcy mówią, nawet od czasu zlodowacenia ostatniego, około 10-12 tysięcy lat temu, te procesy naturalne w jakiś niezaburzony sposób tam się tworzą. Więc dzisiaj możemy z całą radością powiedzieć o tym, że ten plan jest, lokalne wsparcie dla lokalnej społeczności jest. Szukamy wielu płaszczyzn, tak? Rozmawialiśmy też z Ministerstwem Infrastruktury w tej sprawie, w kontekście takiego wsparcia dla walki z wykluczeniem komunikacyjnym przy tej okazji. Kwestia dzisiaj rozmowy o przywróceniu połączenia między Hajnówką kolejowego, między Hajnówką a Białowieżą. Wiem, że te prace gdzieś tam trwają, rozmowy trwają, jakieś przymiarki, więc trzeba na to patrzeć kompleksowo. I to jest właśnie ta konstytucja dla Puszczy, czyli z wielu poziomów, wielopłaszczyznowe podejście ochrony najcenniejszego dziedzictwa Polski, Europy i świata. Ze strony UNESCO sygnał o akceptacji był dla nas bardzo ważny i najważniejszy. A z drugiej strony właśnie to uwzględnienie też interesów

0: finansów, lokalnej społeczności, dobra współpraca, dobra atmosfera, bo dzisiaj, i to trzeba głośno o tym mówić, bo ja wielokrotnie rozmawiałem też z samorządowcami, tam z mieszkańcami na miejscu, w tym roku byłem kilkukrotnie w Puszczy Białowieskiej, tam nikt już nie mówi na serio o pozyskaniu drewna. Ludzie tam otwierają biznesy, mają produkcję różnego rodzaju ziół, herbat, jeżdżą po całej Europie na targi, sprzedają, promują, pokazują coś, co dzisiaj jest kwintesencją rozwoju, czyli właśnie zrównoważone podejście do gospodarki, do turystyki, a Puszcza Białowieska cały czas tych turystów przyciąga. Lokalni przedsiębiorcy, z którymi rozmawiałem, też są zadowoleni, bo widzą po tym oczywiście zakręcie, który mieliśmy przy okazji COVID-u i tej sytuacji na granicy, że to się odbiło i chcemy zachęcać ludzi, żeby do Puszczy Białowieskiej jeździli, żeby korzystali z tego dobra, które tam jest, bo ono jest otwarte, dostępne i można patrzeć, jak pięknie wyglądają lasy Puszczy Białowieskiej, które się przebudowują. Jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia. Pewnie nie doczekamy już tego momentu, w którym one będą już takie, jakbyśmy chcieli je zobaczyć teraz, no ale to właśnie pokazuje przyroda, że jest dużo dłuższa niż życie człowieka i trzeba mieć trochę do tego wszystkiego pokory.
1: Białystok News.
2: No hej kochani, z tej strony Agata Kropiewnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok. I dzisiaj taki temat. Jagiellonia Białystok już trenuje przed nowym sezonem, który zacznie się 25 lipca. O tym, jak drużyna przygotowuje się do kolejnych meczy, opowie trener Adrian Siemieniec.
3: Ja spokojnie, no jak widać jestem w Białymstoku, więc co prawda byłem w innych krajach, nie w tych co pan wymienił, ale i w innych celach niż zawodowa, turystyczna, ale spokojnie bardzo podchodziłem do tego. Oczywiście no nie jest to najbardziej komfortowa sytuacja, w której trzeba nie tylko, powiedzmy, bo na to co się dzieje w internecie nie muszę odpowiadać, ale no dużo razy muszę odpowiadać na ulicach, jak ludzie mnie spotykają. No jest jaka jest sytuacja, trzeba się też umieć w niej odnaleźć. Też nie jest to dla mnie sytuacja, której już doświadczyłem, nowe, ale na spokojnie bardzo podchodzę do tego. Dzisiaj jestem tutaj i rozpoczynam przygotowania zespołem. No taka jest piłka nożna, no oczywiście wiemy wokół jakich osób ten projekt przede wszystkim się budował od początku, bo myślę, że to co się wydarzyło w kolejnych latach poniekąd było fundamentem do tego wszystkiego, było Mistrzostwo Polski, bo ono otworzyło nam drogę do Europy. Ono pozwoliło nam tam zacząć się prezentować, potem ta skuteczna walka na swoim podwórku i w następnym sezonie też uzyskanie promocji do Ligi Konferencji. No ale poniekąd to mistrzostwo pierwsze historyczne zapoczątkowało tą historię najnowszą Jagiellonii i faktycznie z tej trójki zostałem w klubie tylko ja, ale taka jest piłka nożna, no po prostu takie rzeczy się dzieją, odchodzą piłkarze, odchodzą prezesi, odchodzą dyrektorzy, też odchodzą w innych klubach trenerzy, no wszędzie są zmiany i trzeba się do tych zmian adoptować. Na samym końcu trzeba pamiętać, że najważniejszy jest klub i o te wartości klubowe trzeba dbać i wierzę, że w tym układzie będziemy przynajmniej tak samo skuteczni. Oczywiście poprzeczka jest zawieszona wysoko. Znaczy no też nie można powiedzieć, że to jest sytuacja, która powiedzmy ona się odbywa bez żadnych komplikacji. No bo jeżeli pracuje się z człowiekiem, w ogóle Łukasz pracował, nie wiem, 5 lat w Jagiellonii?
4: 4.
3: Tak, a razem my pracowaliśmy, no Łukasz mnie też wybierał jako trenera, potem razem budowaliśmy ten projekt, no trudno też powiedzieć, zabrzmiałoby to bardzo, bym powiedział nawet bez szacunku, jeżeli bym powiedział, że to się odbyło bez żadnego tam powiedzmy echa, ani bez żadnych komplikacji, no bo jednak odchodzi człowiek, z któremu klub wiele zawdzięcza, któremu ja wiele zawdzięczam jako człowiek, potem jako trener, też osoba relacyjnie mi bliska, z którą budowałem razem ten projekt przez długie lata, więc generalnie zawsze taka zmiana, to jest duża zmiana, nie ma co ukrywać, ale też staraliśmy się z perspektywy wszystkich osób to zaangażowanych, czyli ludzi w klubie, od właścicieli począwszy przez prezesów, wiceprezesów, tak, dyrektora, wiceprezesa, przepraszam, Szymańskiego, też Łukasza, mnie i nowego dyrektora już w tym późniejszym etapie, żeby ta zmiana była jak najbardziej płynna i jak najmniej taka, bym powiedział, inwazyjna, no ale no, przeszkód się nie uniknie, no bo to jest normalne, jeżeli tak długo się współpracuje w pewnym zestawie ludzkim, to każda zmiana niesie ze sobą nowe i to nowe teraz się dzieje. To jest trudny temat, no trzeba sobie powiedzieć szczerze, to jest trudny temat, bo nie wiem, czy dzisiaj my jesteśmy w stanie znaleźć takiego piłkarza na rynku, który jeden do jeden zastąpi nam Pulu. To już nie chodzi same o wartość sportową, ale też jego pozycję w klubie, to jak się budował.

plus razem z drużyną i z klubem, więc generalnie, tak jak powiedziałem po ostatnim meczu, to jest trochę więcej niż odejście piłkarza, bo to jest pewnego rodzaju też piłkarz o takim statusie, że mamy jeszcze w zespole takich piłkarzy, ale na pewno on do tego grona też należał przede wszystkim o ten ostatni okres, jeżeli chodzi o jego wpływ na boisku, ale też poza boiskiem, więc trudno jest dzisiaj takiego piłkarza o takim profilu znaleźć. Śmiem twierdzić, że nawet jak taki piłkarz istnieje, to też jest duże prawdopodobieństwo, że Jagiellonii zwyczajnie na niego nie stać. Albo jak stać, to niekoniecznie ten piłkarz może traktować Jagiellonię jako pierwszy wybór, więc na pewno rozmawiamy o tym dużo. Staramy się znaleźć rozwiązania. Przede wszystkim też znaleźć pomysł i zagospodarować Dimiego i Yusufa, bo na pewno przy obecności Afiego w składzie i w kadrze, to szanse ich występów, minut, możliwości pokazania się były bardzo ograniczone. To nie była łatwa sytuacja. Z perspektywy konstrukcji kadry na pewno temat, nad którym ja się jako trener pochyliłem, no bo jak masz na tej pozycji zawodnika o statusie pulu, którego rzadko ściągałem, a praktycznie grał w każdym meczu, no to też ta sytuacja zawodników z nim rywalizujących jest po prostu trudna i my dzisiaj musimy znaleźć rozwiązanie na tą pozycję, uwzględniając to, jaki mamy mieć pomysł na Dimiego i Yusufa, i to, co się dzieje na rynku, jakie są tam możliwości, więc ta sytuacja jest płynna i rozpatrujemy każdą opcję. Też będziemy tym piłkarzom się przypatrywać, zobaczymy, jak oni będą funkcjonować w tym procesie treningowym teraz, jak będą wyglądać w tej takiej rywalizacji od początku, kiedy rywalizują na ten moment o miejsce numer jeden, ale na rynku transferowym na pewno będziemy aktywni z perspektywy tego, co się tam dzieje, jakie te opcje dla nas są. Co nie zmienia faktu, że też chcemy otworzyć się na tych piłkarzy, których mamy. No zaraz po otrzymaniu kontraktu to dyrektor nie rozmawialiśmy zaraz po, bo już było późno i się nie dzwoniliśmy po prostu, ale rozmawialiśmy na drugi dzień. Na pewno te rozmowy to są takie, że bardzo dużo człowiek chce przekazać i dowiedzieć się w krótkim czasie, a to wszystko też potrzeba czasu i potrzeba po prostu cierpliwości, żeby tych spotkań, tych rozmów, żeby w naturalny sposób to się ułożyło. Staraliśmy się oczywiście jak najszybciej przejść do takich rzeczy, które tu i teraz trzeba ustalić, ale tych tematów jest mnóstwo i one się przewijają cały czas. Wiele wątków poruszamy, rozmawiamy o drużynie, rozmawiamy o sztabie szkoleniowym, rozmawiamy o tym, o naszym sposobie gry, o spójności, o naszej współpracy, o wszystkim rozmawiamy. Dzisiaj też mieliśmy, byłem w klubie od rana, też mieliśmy dosyć długie spotkanie z dyrektorem, też rozmawialiśmy na wiele tematów, poruszaliśmy wiele wątków, ale chciałbym od razu dużo powiedzieć, ale nie jestem w stanie, bo to po prostu jest płynne i na to też potrzeba czasu, żeby zbudować między sobą relacje, określić zasady współpracy i to, co jest dla mnie kluczowe, to to, żeby to się odbywało w naturalny sposób i tak też chcemy to zrobić. No nie tyle, co trudny, tylko ja zawsze, wiadomo, że ja mogę wam powiedzieć, że chcę piłkarza jak najszybciej, bo chcę jak najszybciej jako trener, tylko ja też sobie zdaję sprawę, w jakich rzeczy jesteśmy w rzeczywistości i dzisiaj my możemy mieć piłkarzy już dzisiaj, podpisać 5, czy 6, czy nawet 8, tylko ja nie zagwarantuję wam na tym etapie, czy oni nam pomogą, bo na dzisiaj piłkarze, o których my rozmawiamy i z którymi rozmawiamy, no to w niektórych klubach to jeszcze nawet nie podejmują tematów transferowych. Ani okienko nie jest otwarte, ani te kluby nie rozpoczęły jeszcze przygotowań. Więc dzisiaj to trochę wygląda tak, że trzeba się trochę ustawić w kolejce i faktycznie na te takich zawodników, na których Jagiellonia nie jest pierwszym wyborem, a o takich chcemy się docelowo starać, żeby podnosić jakość w zespole i podnosić poziom tej rywalizacji, no to po prostu, że tak powiem kolokwialnie, na te tematy trzeba troszkę poczekać. Ja powiem tak, chciałbym mieć szybko piłkarza, a przede wszystkim chcę, żebyśmy ściągnęli dobrych piłkarzy. To jest dla mnie kluczowy aspekt i wierzę, że jak dobrze sprofilujemy zawodników, dobrze ich ocenimy od strony i sportowej, i mentalnej, to w momencie przyjścia takiego piłkarza ten okres adaptacji się skraca, bo on po prostu zaczyna funkcjonować w środowisku, do którego pasuje, grać w sposób, który jest mu tożsamy i wiele rzeczy, które mi na boisku jest po prostu dla niego naturalne, więc siłą rzeczy ta adaptacja szeroko rozumiana, o której tak dużo się mówi, ona po prostu w praktyce może się okazać bardzo krótka, więc pracujemy mocno, ale też musimy wytrzymać ciśnienie takiego nacisku na nas, jeżeli chodzi o te ruchy, bo docelowo chcemy podjąć na koniec dobre decyzje w tym okienku transferowym i faktycznie ściągnąć piłkarzy, którzy nas wzmocnią, a nie uzupełnią, bo kadry my mamy szeroką, a jeżeli chcemy wykonywać dzisiaj ruchy na rynku transferowym, to tylko takie, które realnie

Nie wzmocniał zespół. W piłce jest tak wszystko dynamiczne, że nie pamiętam jego w zeszłym roku. W zeszłym tak, dużo zmian to na pewno. Znaczy tam na obu zjechaliśmy, już parę nazwisk było. Pamiętam na pewno Bernardo już był, Juki już był, skrzydłowych, wtedy Luka już doszedł do nas, bo na pierwszy sparing już teraz nie chce sięgać pamięcią, ale musimy też rozpatrzyć pewne rzeczy, że no my z punktu widzenia zarządzania też budżetem, za który wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i w ogóle strategicznego patrzenia na drużynę, na klub, musimy brać pod uwagę wariant A, do którego chcemy doprowadzić, czyli jesień w europejskich pucharach, i wariant B, do którego nie chcemy doprowadzić, czyli jesień bez europejskich pucharów, bo to też ma wpływ na poziom rywalizacji w zespole, którą musimy stworzyć, zawodników, których chcemy pozyskać, szerokość kadry i tak dalej. No, nieodpowiedzialne by było dzisiaj naściągać mnóstwo piłkarzy, zrobić ogromną rywalizację, a potem

Żyć, zawodników, których chcemy pozyskać, szerokość kadry i tak dalej, no nieodpowiedzialne by było dzisiaj naściągać mnóstwo piłkarzy, zrobić ogromną rywalizację, a potem

0: Każdemu się wydaje, znaczy inaczej, trochę patrzenia na to z boku jest takie, że ale możesz mieć na przykład dwóch pululu, albo pululu w sensie takim, że piłkarze na podobnym poziomie, tylko z perspektywy zarządzania piłkarzem to ci się nie uda, bo każdy piłkarz ma też swoje oczekiwania i wychodzi potem na boisko i wychodzi na trening z odpowiednim nastawieniem i każdy musi mieć swoją rolę w drużynie i tą rolę też akceptować, więc finalnie, jeżeli chcesz zbudować na jedną pozycję dwóch piłkarzy na takim samym poziomie, to albo musisz mieć odpowiednią ilość meczów, żeby rozdzielić ich odpowiednio i tych dwóch zawodników rozwijać. Albo zbudować to w sposób trochę inny, w momencie jak tych meczów nie masz na tyle, ile byś ich potrzebował. Bo tak jak powiedziałem, na każdą pozycję trzeba mieć też pomysł, jak chcesz ułożyć rywalizację, gdzie postawić bardziej na taką równorzędną, gdzie postawić na piłkarzy, którzy docelowo mają być zawodnikami pierwszej jedenastki, a wokół nich mają być piłkarze albo rozwojowi młodzi, którzy mogą dopiero do nich dobić, albo na nich naciskać. Więc skonstruowanie kadry, układanie tego z strony zarówno klubowej, jak i takiej wojskowej, to jest bardzo fajne doświadczenie i taki dosyć skomplikowany proces, który wykracza poza trochę takie klikanie na zasadzie chcę tego, bo tam jest system naczyń połączony, który jest bardzo skomplikowany, a na koniec musi wyjść 11 piłkarzy, którzy tworzą bardzo dobrą drużynę. Nie 11 najlepszych graczy, ale 11 bardzo dobrych piłkarzy, którzy tworzą najlepszy zespół, a to jest zupełnie co innego, bo do tego jeszcze dochodzi specyfika profili, bo nie każdy dobry piłkarz będzie pasował do naszego sposobu gry i czasami z perspektywy boku, jak się obserwuje pewne ruchy z boku, wydaje się, że kogo nie biorą, a potem się okazuje, że ten zawodnik wpada w układankę i funkcjonuje dobrze, bo funkcjonuje w sposób, w jaki my od niego oczekujemy, jest zawodnikiem o profilu, którego my szukamy. I w drugą stronę, czasami wydaje się, że ktoś bardzo dobrze gra w poprzednim klubie, ale trafiając w inne środowisko, w inny sposób gry nie funkcjonuje tak, jak powinien, właśnie dlatego, że jest piłkarzem o innym profilu. To nie znaczy, że jest słabym zawodnikiem, to znaczy, że jest piłkarzem o innym profilu, więc to wszystko jest dosyć skomplikowane i o tym dyskutujemy, na tym się pochylamy, potrzeba cierpliwości i zaufania. Czarek jest, wrócił z wypożyczenia, rozpoczyna przygotowania.
1: Nic jego nie ma.
0: Tutaj jeżeli chodzi o z Azim, prowadzimy tutaj rozmowy z nim i z jego pewnie agentem na temat rozwiązań co do jego osoby. Z tego co mam informację, to on jest na ten moment zainteresowany, żeby zmienić klub, ale oczywiście też ma ważną umowę i musimy od strony też klubowej poprowadzić ten temat. Ja jako trener jestem trochę obok, bo to nie są moje kompetencje, ale też od strony sportowej mam taką informację, że tak to wygląda. Nie. Duszan jeszcze przechodzi proces rehabilitacyjny, aktualnie przebywa w klinice, czyli jest poza Białymstokiem. Chcemy doprowadzić do tego, żeby była ciągłość jego procesu, żeby mu tego nie przerywać i żeby też osoby, które podjęły się jego leczenia, po prostu wyprowadziły go już do takiego stopnia, żeby był gotowy do treningu zespołowego. Więc cierpliwie czekamy. Nie chcemy też tego procesu przyspieszać, żeby znowu Duszana nie stracić, tak jak to było poprzednim razem. Nie chcę podawać tutaj takiego terminu plus minus, bo potem będę z tego rozliczany, ale wierzę, że Duszan szybko do nas dołączy. Jeżeli to odpowiem od tyłu, jeżeli chodzi o te nowe twarze i zawodników z rezerw, to faktycznie razem z dyrektorem Papiernikiem wytypowaliśmy paru piłkarzy, którym też w tym pierwszym okresie do obozu będziemy chcieli się przyjrzeć, bo dla mnie to jest ten taki okres pierwszy selekcyjny, czyli te dwa tygodnie, które spędzimy tutaj z tymi dwoma meczami kontrolnymi i potem te pierwsze decyzje. Oczywiście w trakcie też można się jakichś decyzji personalnych spodziewać, ale te pierwsze takie wiążące decyzje odnośnie kadry, myślę, że to jest ta kadra na obóz, to ona już coś pokaże. I tam też po tych dwóch tygodniach ocenimy sobie tych młodych piłkarzy i ocenimy też, kto na to zgrupowanie dla OSI z nami się uda, a kto nie. A jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, to tak, będą i są przewidziane korekty, ale trzeba poczekać na oficjalny komunikat. Tak, oczywiście, ale w przypadku niektórych piłkarzy to są tacy zawodnicy na pograniczu 19 drugiego zespołu, ale mimo wszystko już z jakimś doświadczeniem na poziomie drugiego zespołu, żeby też ten przeskok jednak był mniejszy, jeżeli chodzi o środowiska, nawet ze strony takiej fizyczności zespołu, w którym mają się poruszać. No tak, przyjrzymy się tym chłopakom, którzy się wyróżniali w poprzedniej rundzie na tym poziomie i będziemy wiedzieć więcej po tym okresie dwóch tygodni. Zobaczymy też, jak zagospodarujemy ich w tych meczach, czy ktoś z nich

Sprawiedliwości. Często zdarza się, że ścigają ich nie tylko w Polsce, ale w ogóle po całym świecie. A drugi aspekt to porwania, uprowadzenia dla okupu. W momencie, kiedy dochodzi do czegoś takiego, oni po prostu muszą natychmiast rzucić wszystko i walczyć o to, żeby zostało zachowane życie zakładnika. To jest najważniejsze w tym momencie.

0: i dzięki temu to w ogóle słyszymy o Łowcach Cieni. Przyznam szczerze, że nie było łatwo namówić ich do tego, żeby troszkę uchylili rąbka tajemnic swojej działalności, swoich metod pracy. Natomiast no, trochę tu jest dzieło przypadku, oczywiście, jak to bywa w życiu, bo byłem umówiony zupełnie dużo wcześniej, zanim powstał pomysł jeszcze książki. Byłem umówiony z komendantem głównym policji Markiem Boroniem na rozmowę, na wywiad taki w zupełnie innej tematyce. I w momencie, kiedy no, tutaj z wydawnictwem Otwarte, które wydało książkę, dogadaliśmy się, żebym jednak tutaj spróbował taką książkę napisać. Zagadnąłem podczas tej rozmowy z Markiem Boroniem, no, który jest pierwszym łowcą cieni, właściwie twórcą Łowców Cieni i pierwszym szefem Łowców Cieni. Co on o tym myśli, jak się zapatruje na pomysł takiej książki. No troszkę sobie to przegadaliśmy, też trochę na początku nieufnie, bo o co właściwie chodzi, dlaczego ja chcę o tym pisać, co to da właściwie, po co i dlaczego. No ale ostatecznie przekonałem go do pomysłu. Potem oczywiście przekonałem też samych Łowców Cieni, którzy obecnie działają, no bo jak wiadomo już Marek Boroń jest szefem wszystkich policjantów w tym momencie. No i dzięki temu udało mi się popełnić tą książkę.
1: Oni sami Łowcy Cieni tak chętnie do siebie wychodzili, to byli ludzie przebrani, czy właśnie takie jakieś szczegóły tych twoich właśnie rozmów?
0: Pamiętajmy, że mamy też trochę takie wyobrażenie i to jest też no między innymi po to ta książka, kim są właściwie ci Łowcy Cieni. Pewnie jest taki stereotyp, że to są faceci 2x2 w zasłoniętych twarzach, obładowani bronią, w kamizelkach taktycznych i tak dalej, bo widzimy takie filmiki na przykład z zatrzymań. Natomiast nie zawsze tych zatrzymań dokonują sami Łowcy Cieni, bo Łowcy Cieni są bardziej takimi ludźmi, którzy namierzają tych przestępców, którzy doprowadzają do tego, że wiemy, gdzie oni są, wiemy, czy mają przy sobie broń, czy nie, jakim samochodem jeżdżą. Po prostu oni są od ustaleń, tak? Natomiast tych ludzi, których widzimy tam obalających tych przestępców na ziemię, to często są po prostu na przykład kontrterroryści albo jakieś grupy realizacyjne. Natomiast Łowcy Cieni to są po prostu mózgiem całych tych operacji. Oni ślęczą, że tak powiem, badają ślady w sieci, przeglądają monitoring, szukają tropów, które mogą ich doprowadzić do tych przestępców, którzy często wyjeżdżają za granicę. Więc to są bardziej Łowcy Cieni. My Łowców Cieni tak naprawdę możemy ich codziennie mijać w warzywniaku albo na jakimś bazarze. Nie będziemy wiedzieli, że to są oni, bo oni, tak jak też mówiłem już wcześniej, że oni się muszą topić w otoczenie. Oni muszą wyglądać tak jak my wszyscy. Być takimi niezauważalnymi ludźmi, bo dzięki temu to doprowadzi ich do sukcesu, do zatrzymania tych osób poszukiwanych, które też nie będą przez to wiedziały, że to są Łowcy Cieni. Oni nie noszą mundurów, oni nie wypinają piersi do medali. Wszystko dzieje się w pewnym ukryciu, gdzieś tam w mroku, w tym cieniu, jak sama nazwa mówi. Natomiast to nie są ludzie, którzy na co dzień możemy widzieć w telewizji, czy gdzieś tam pokazujących swoje twarze. Oni nie pokazują twarzy, oni wyglądają tak samo jak my wszyscy, jak zwykli ludzie. I też w tej książce chciałem pokazać też, że to są zwykli ludzie, którzy też mają swoje troski, rodziny, żyją tak samo jak my wszyscy, tylko mają taką pracę, która sprawia, że dzięki temu wszyscy czujemy się bezpieczni.
1: To wyobrażenie o nich chyba samego ciebie troszeczkę tak nawet zaskoczyło?
0: Dokładnie. Tak było. Rzeczywiście ja się też spodziewałem. Znaczy powiedzmy sobie szczerze, że oni są oczywiście wysportowani, to jednak policjanci. Oczywiście nie chciałbym tutaj umniejszać, broń Boże, natomiast oni mają ogromne poczucie humoru. To są zupełnie zwykli, bardzo fajni ludzie. Nie tylko faceci, ale także kobiety, bo też są łowczynie cieni. To nie jest tylko męska jednostka.
1: Mówisz, że nawet przebierają się. No, wręcz takie jakieś ekipy budowane, to gdzieś nawet padało w jakimś wywiadzie, więc tak sobie to wyobrażałem, ale...
0: No bo wyobraźmy sobie, że jest jednostka policji, powiedzmy grupa policjantów, która ma za zadanie złapać kogoś i wiedzą mniej więcej, w jakim mieście ten ktoś jest na przykład. Więc oni muszą pojechać w to miejsce, no bo często same szukanie w sieci, czy też przeglądanie monitoringu nie wystarczy. Trzeba pojechać na miejsce, zawsze na miejscu coś zostawia ślad, zawsze trzeba rozpoczynać poszukiwania od miejsca, gdzie ktoś był widziany po raz ostatni na przykład, więc warto pojechać w to miejsce, może ktoś z sąsiadów coś widział, może ktoś... No bo wiadomo, że przestępcy, nie wiem, już teraz wiedzą, że komórka jest do namierzenia, więc od razu tak swoje komórki niszczą w momencie, kiedy są poszukiwani albo zmieniają. Więc to też, pamiętajmy, że przestępcy też znają pewne metody ukrywania się. Więc wyobraźmy sobie, że takich powiedzmy 5 chłopa przyjeżdża do hotelu w małym miasteczku. Mogą budzić pewne zainteresowanie, a przecież nie o to chodzi właśnie, żeby budzić zainteresowanie, tylko właśnie odwrotnie. Więc oni często muszą mieć tak zwaną legendę. No i zdarza się, że na przykład udają ekipę budowlaną, tak, żeby się nie wtopić w otoczenie, albo zdarzało się udawać na przykład pod przykrywką drużyny sportowej, która gdzieś tam przyjechała na jakieś rozgrywki. To wszystko zależy od sytuacji. No, nawet

0: Zdarzyło mi się podać jako zespół Disco Polo.
1: Fascynujące historie, nawet nie zdajemy sobie sprawy, no wszystko tak w tytule, Łowcy Cieni. Takich historii jest sporo w tej książce pewnie.
0: Tak, bo w tej książce z jednej strony są historie, o których mówiła cała Polska, chociażby poszukiwania, ściganie Kajetana P. Pamiętamy zabójcę, który przez całą Europę uciekał, a Łowcy Cieni za nim gonili, depcząc mu po piętach i dorwali go ostatecznie na Malcie. Natomiast te historie są wzbogacone, to już nie są historie z komunikatu policyjnego, to nawet nie są historie od świadków naocznych, tylko to są historie z samego środka, opowiedziane przez ludzi, ja im oddaję głos, opowiedziane przez ludzi, którzy w tym uczestniczyli, którzy deptali temu Kajetanowi po piętach i którzy go ostatecznie dopadli. To jest z jednej strony to są historie znane, a z drugiej strony jest też parę historii, o których nikt nie mówił do tej pory, więc to też takie też było założenie, żeby to w tej książce znalazło się coś nowego, więc odsyłam do książki, już tutaj nie chcę psuć Państwu czytania.
1: Zachęcamy, tam przebija się liczba bohaterów kilkunastu.
0: W związku z tym, że oddałem im głos, to często zdarza się, że tych wątków pojawia się bardzo wiele i też założenie było tej książki takie, żeby to nie było lukrowane, żeby to nie była laurka, żeby to było po prostu opowiedziane przez samych łowców, którzy często nie przebierają w słowach i po prostu sami opisują te swoje przeżycia, ale też to od razu ustaliliśmy sobie na samym początku, że nam nie chodzi o to, żeby zrobić poradnik dla przestępców. Raczej nam chodzi o to, żeby pokazać, żeby to było z jednej strony w formie przestrogi, że prędzej czy później i tak tych przestępców dorwą. Może dodam tutaj w tej kwestii, o której mówiłem, zagranicznej, bo często się teraz mówi o Łowcach Cieni, że dlaczego nie zatrzymują niektórych ludzi za granicą. Wiemy, że są ludzie poszukiwani poza Polską. Generalnie jest zgodnie z prawem międzynarodowym, Łowcy Cieni nie mogą pojechać sobie do kraju, na przykład, nie wiem, Węgier czy USA, nawiązując do też ludzi, którzy uciekali przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym zatrzymać ich mogą tylko miejscowe służby. Więc Łowcy Cieni mogą pojechać, owszem, asystować przy tym, wskazać miejsce ukrywania się, wskazać tego człowieka, którego trzeba zatrzymać i jakby zdobyć dużo informacji na jego temat i przekazać to służbom, które muszą fizycznie i formalnie zatrzymać tego człowieka. Działa to też w drugą stronę, bo na przykład FBI nie może u nas zatrzymywać nikogo, więc FBI zwraca się właśnie do Łowców Cieni na przykład, żeby oni też pomogli przy poszukiwaniu. Zresztą niedawno była taka sprawa, był poszukiwany urzędnik NATO, który był poszukiwany z jakieś tam przekręty z tego co pamiętam, przy dostawach broni, czy przy przetargach na broń i Amerykanie z FBI zwrócili się do naszych Łowców Cieni, żeby go złapali. Mówili, że będzie trudno pewnie i natomiast nasi Łowcy Cieni w 18 godzin go złapali, więc trzeba przyznać, że to jest naprawdę bardzo profesjonalna grupa, która też jakby jest taką naszą trochę renomą polską w świecie, bo to jest naprawdę grupa, która się jest w całym świecie znana z tego, ze swojej skuteczności.
1: Kurczę, no faktycznie, słyszało się o tym dużo. Mieliśmy taki grom dobrej grupy, w ogóle bojowe, tutaj rzeczywiście takie właśnie rozpoznawcze, jak ty mówisz.
0: To jeszcze tylko dodam o tych poszukiwaniach zagranicznych, że pamiętajmy, że też zgodnie z prawem, jeśli łowcy ścigają kogoś poza granicami, muszą mieć do tego podstawę prawną, czyli na przykład list gończy w Polsce, europejski nakaz aresztowania w Unii Europejskiej albo czerwoną notę Interpolu, która jest rozszerzona przez cały świat. Więc musi być ta podstawa, żeby oni w ogóle mogli za kimś ruszyć.
1: Dziś pewnie wiele historii zatacza o nasz region.
0: Jak już padało to pytanie kiedyś, nie wiem jak sektor wykorzystaj, padało pytanie, że z regionu podlaskiego rzeczywiście nie ma za wiele tam historii. Z czego to wynika? Może Podlasie jest po prostu bezpieczne.
1: Książka jest w formie ala wywiadu.
0: To jest większa część książki, to są właśnie wypowiedzi Łowców Cieni. Ja to oczywiście narracyjnie opisuję sprawy, o których rozmawiamy, przypominam te sprawy. No, jest też o samym procesie powstawania Łowców Cieni. Tutaj jest więcej takich faktów też, jest trochę ta statystyk, bo Łowcy Cieni do tej pory istnieją od 15 lat, a złapali już ponad 500 najgroźniejszych przestępców. Więc prowadzę tą narrację w ten sposób, że od momentu powstania, poprzez tworzenie metodyki też pracy ich do tych właśnie najgłośniejszych i najciekawszych historii.
1: Kogoś, kto tak lubi takie właśnie tematy od ala detektywów czy poszukiwanie czegoś, no to faktycznie świetny trop.
0: Oczywiście wiadomo, że wszystkich metod nie mogłem zdradzić, no bo to by nie miało sensu, bo zresztą oni sami mówili, że no nie o wszystkim mogą powiedzieć, no bo wtedy jeśli zdradzą mi wszystkie metody, jakimi poszukują sprawców, to też te metody potem nie zadziałają, albo będzie wiadomo,

0: wiadomo, jak się uchronić. Natomiast no, moim dziennikarskim zawodem jest, żeby jak najwięcej tych informacji wyciągać, więc przyznam, że trochę takich naprawdę informacji, które do tej pory nie ujrzały światła dziennego, tutaj w tej książce się znalazł.
1: Ale tobie też była to taka ekscytująca przygoda, odkrywanie tych historii, nawet słuchanie chyba na pewno, bo to tak sam tytuł już jest na...
0: Oczywiście, że sprawimy to ogromną satysfakcję, bo wiele razy pisałem o łowcach. Chciałem też poznać samych łowców. Wiadomo, jest to grupa, która jest zakamuflowana, więc to zawsze ciekawi człowieka, kim oni są, jacy są na co dzień i jak pracują, czym się kierują, w jaki sposób wpadają na te tropy. Rzeczywiście było to bardzo takie przeżycie, które na pewno mi zostanie na zawsze.
1: Poczytajmy o świecie, którego może nigdy nawet nie spotkamy, nie zetniemy się z tym w książce Łowcy Cieni, Piotr Halicki. To nie jest jeszcze wyczerpany temat, więc pewnie gdzieś coś ala w tym temacie, czy może część druga kiedyś, bo temat, rozumiem, masz z nimi kontakty.
0: Tak, to myślę, że książka...

0: przeżycie, które na pewno mi zostanie na zawsze.
1: Poczytajmy o świecie, którego może nigdy nawet nie spotkamy, nie zetniemy się z tym w książce Łowcy Cieni, Piotr Halicki. To nie jest jeszcze wyczerpany temat, więc pewnie gdzieś coś ala w tym temacie, czy może część druga kiedyś, bo temat, rozumiem, masz z nimi kontakty.
0: Tak, to myślę, że książka...
1: Wyczerpany temat, więc pewnie gdzieś coś ala w tym temacie, czy może część druga kiedyś, bo temat, rozumiem, masz z nimi kontakty.
0: Tak, to myślę, że książka...

0: oczy, bo rzeczywiście jest tak, że mało wiemy o ich pracy, a tutaj zdradzamy trochę rąbek, w jaki sposób dochodzą do swojego celu, czyli do tego złapania przestępcy lub do uwolnienia zakładnika.
1: Polecamy elektryzujący tytuł. No i co? Potem chyba z Białegostoku, gdzie czasami bywasz, czasami nie. Takie trochę dotknięcie od świata warszawskiego.
0: Dokładnie. Ja jestem urodzony w Białymstoku. Tutaj też zaczynałem swoją pracę dziennikarską, więc zawsze do Białegostoku chętnie wracam. Jak tylko mogę. Tutaj mam też rodziny, przyjaciół. No i kocham po prostu Podlasie. Kocham przyrodę podlaską i jak tylko mogę, to zawsze chętnie na chociaż kilka dni urlopu tutaj przyjeżdżam.
1: Z rynku Kościuszki Piotr Halicki. Dzięki ogromne.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Białystok News.
3: No hej kochani, z tej strony Agata Krupiewnicka, a to jest magazyn reporterów SK Białystok. I dzisiaj zaczynamy od takiego tematu. Każdego miesiąca spółka PKS Nowa generuje około 1 000 000 zł długu. Rozwiązaniem kłopotów ma być zmiana finansowania. A więcej na ten temat opowiedzą marszałek Łukasz Prokoryn, nowy prezes spółki Wojciech Sienicki i Adam Byglewski, który od początku roku odpowiada za bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem.
4: Zdarzyło się ostatnio prawie pół roku w naszym regionalnym przewoźniku, także powiedzieć o zmianach kadrowych, ale także powiedzieć o celach, które przed tą spółką stawia i zarząd województwa, ale też stawia przed spółką zarząd naszego regionalnego przewoźnika. Szanowni Państwo, na początku stycznia spotkaliśmy się w tej sali z panem Adamem Byglewskim, gdzie go przedstawiałem jako osobę, która jako prokurent samoistny będzie przez najbliższe miesiące zarządzała tą spółką. To był bardzo dobry czas dla PKS Nowa. Zostały nawiązane dobre współprace z kolejnymi samorządami. Wygraliśmy wiele nowych przetargów. Zostało podpisane porozumienie ze wszystkimi związkami zawodowymi, co ma wpływ na klimat i sposób pracy kierowców i pracowników. Zrobiliśmy wiele też nowoczesnych rozwiązań typu darmowe przejazdy od 1 lipca dla seniorów. Jest to na razie pilotaż półroczny, ale jeżeli będzie jego efekty będą dobre, to na pewno będziemy go kontynuować na stałe. Bilet wakacyjny na lipiec i sierpień połączony również z biletem do komunikacji miejskiej w Białymstoku. To wszystko pokazuje, że te pół roku wykorzystaliśmy. Ale włączamy kolejny bieg. Od czerwca Rada Nadzorcza powołała po konkursie na stanowisko prezesa, aby wzmocnić pana Adama Byglowskiego, wzmocnić jego działalność, jego kompetencje wynikające z tych doświadczeń, chociażby z firmy Adampol. Powołała pana Wojciecha Sienickiego, którego serdecznie witam i tutaj przedstawiamy go dzisiaj państwu na stanowisko prezesa zarządu. Pan Wojciech Sienicki ma niezwykłe doświadczenie. Jestem przekonany, że ten tandem, tych dwóch osób, to będą ci, którzy doprowadzą do sukcesu naszą podlaską komunikację autobusową. Pan Wojciech Sienicki był w przeszłości prezesem polskiego oddziału firmy Kuehne+Nagel, jednej z największych na świecie firm logistycznych. Był również prezesem największego zrzeszenia transportowego w naszym kraju, czyli Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Jestem przekonany, że te kompetencje, ta fachowość spowoduje, że kolejne kroki, kolejne miesiące i kolejne lata to będzie okres bardzo dobry dla naszego województwa i dla spółki PKS Nowa. Ale pytanie, jakie sobie cele stawiamy? Celów jest wiele. Chcemy zwiększyć liczbę wozek kilometrów. Dzisiaj robimy tych wozek kilometrów 9 milionów. Chcemy dokonać wzrostu o 2/3, czyli żeby tych wozek kilometrów było 15 milionów, aby nasi mieszkańcy mieli lepszy dostęp do naszej komunikacji. Chcemy we współpracy z samorządami dostosować linie autobusowe, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych mieszkańców. Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z 2 przesiadkami. Też, szanowni państwo, planujemy zmienić sposób działania i finansowania naszego regionalnego przewoźnika. Chcemy od 1 stycznia, ale będzie to proces dosyć skomplikowany, więc dopuszczamy kilkumiesięczne opóźnienia, aby spółka PKS Nowa była naszym podmiotem wewnętrznym, czyli chcemy zawrzeć tak zwaną umowę powierzenia i na tej podstawie tej umowy rozliczać się z PKS-em. Jestem przekonany, że to jest dobry kierunek, który też pozwoli, aby stabilność finansowa spółki z roku na rok była coraz lepsza, ale jestem przekonany, że ten sposób finansowania połączony również tym, że prawdopodobnie, wszystko to wskazuje, od stycznia Fundusz Regionalnych Przewozów Autobusowych będzie wywładania województw. To spowoduje, że te finansowanie będzie bezpieczne, trwałe i spowoduje, że nie będziemy musieli w przyszłości dokapitalizować naszej spółki, a w ten

0: sposób finansowania spowodujemy, że ta sytuacja będzie coraz lepsza i będzie coraz bardziej stabilna. To, szanowni Państwo, jest jeden z wielu etapów, tak jak Państwo widzą, my jako Zarząd Województwa bardzo nam zależy, aby transport publiczny w naszym województwie rozwijał się jak najlepiej. I transport kolejowy, i transport autobusowy. Można powiedzieć, że już dzięki dobrej współpracy z rządem transport kolejowy ma się bardzo dobrze, ponieważ ten pociąg do Warszawy jeździ historycznie szybko, a ten okres będzie jeszcze kilka minut skracany. Mamy budowanych 6 dworców kolejowych w naszym województwie. Mamy rozstrzygnięty przetarg na kolej Białystok-Ełk, czyli największy przetarg w ogóle w historii polskiej kolei. Ale też nam zależy, aby ten transport publiczny mógł się rozwijać i kolejowy, ale też chcemy przywrócić świetność naszemu regionalnemu przewoźnikowi. Stąd powierzenie sterów tej spółki w ręce dwóch ekspertów, dwóch fachowców, pana prezesa Wojciecha Sińskiego i pana prokurenta Adama Byglewskiego. A to też za tym idzie, chcemy też zmienić sposób finansowania, aby ten transport mógł być lepszy, mógł być bardziej dostosowany do potrzeb naszych mieszkańców. Też chcemy, aby spółka już niedługo, bo w ciągu najbliższych kilku miesięcy zakupi kilkadziesiąt nowych autobusów elektrycznych. Spółka też planuje w przyszłości zakup mniejszych autobusów, które przewożą 20 osób, ponieważ na wielu naszych trasach właśnie takie liczby pasażerów podróżują i to też spowoduje, że te koszty przejazdów, koszty wozów, kilometrów będą zmniejszane. Jestem przekonany, że przed nami dobry okres dla naszego regionalnego przewoźnika. Jestem przekonany, że we współpracy i zarządu województwa, i pana prezesa, pana prokurenta będziemy mogli wielokrotnie się spotykać i mówić o dobrych rzeczach dla naszych podlaskich turystów, ale też podlaskich mieszkańców, którzy korzystają z transportu zbiorowego.
1: Cieszę się bardzo, że jestem częścią tego projektu. Dziękuję panu marszałkowi, zarządowi województwa za zaufanie. Dziękuję również mojemu koledze Adamowi Byglewskiemu, z którym współpracujemy od wielu, wielu lat w różnych charakterze, w różnych organizacjach i w różnych konfiguracjach. Byłem przez kilka miesięcy doradcą pana Adama do spraw restrukturyzacji spółki. Dostrzegłem tutaj bardzo duży potencjał w tej spółce. Uważam, że to jest taka perełka, która troszeczkę teraz jest przyćmiona tym sposobem chyba finansowania też tego publicznego transportu autobusowego, który uważam, że jest zabójczy do tego, żeby takie firmy jak PKS Nova mogły pełnić rzeczywiście tą publiczną funkcję, tą misyjną funkcję, czyli walkę z wykluczeniem transportowym i danie równych szans dostępu do infrastruktury, do nauki, do szkoły, do lekarza dla wszystkich mieszkańców województwa. Uważamy, że tu jest taki potencjał. Zrobiliśmy już bardzo szczegółowy plan rozwoju. Właśnie chcemy zwiększyć liczbę wozokilometrów z 9 do 15. Zobaczymy, może to będzie 14,5, 15. Badamy jeszcze. Liczymy na ścisłą współpracę z samorządami. Oprócz tego, że oczywiście będziemy tutaj firmą in-house dla Urzędu Marszałkowskiego, to liczymy na współpracę ze wszystkimi gminami i powiatami. Dlaczego? Dlatego, że chcemy ich obsłużyć dobrze, żeby byli zadowoleni. Uważamy, że nasz plan zdejmie z tych właśnie samorządów część obowiązków zapewnienia transportu dla swoich mieszkańców i naprawdę ten kompleksowy system będzie służył wszystkim i jesteśmy bardzo optymistyczni, dlatego że przy tym finansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego będziemy mogli zapewnić świetną usługę za takie koszty, które będą na pewno konkurencyjne na rynku.
2: Rozpoczynamy kolejny etap zaplanowany. Pozyskaliśmy

0: naszych tych sympozjach, na naszych spotkaniach pokazuje, że ten efekt został uzyskany. Kolejnym krokiem będzie właśnie rozwój i zmiana podejścia do sieci połączeń w naszym województwie, o czym moi poprzednicy już wspomnieli. Bardzo Wam dziękujemy za wsparcie i prosimy za każdym razem o pomoc w kontaktach z naszymi kolegami, włodarzami.
1: Chcemy od stycznia, tak jak powiedziałem, jest to proces wymagający wielu decyzji takich też prawnych, więc zakładamy, że on może mieć kilkumiesięczny pośpiech, ale staramy się wyrobić na 1 stycznia. To będzie system, który w wyniku którego spółka będzie miała, stanie się podmiotem wewnętrznym województwa polskiego, tak zwanym in-house'em. Wynika to z ustawy prawa zamówień publicznych. Spółka, która realizuje zadanie województwa, zadanie, które jest zadaniem zabezpieczenia transportu zbiorowego. W wyniku umowy z województwem ten transport będzie realizowany. W wyniku tej umowy jest to trochę podobny system jak w mieście Białystok, gdzie spółki komunikacyjne czy spółki mają takie właśnie, są podmiotami wewnętrznymi. Zawrzemy umowę, w wyniku której określimy tą liczbę wozokilometrów, które chcemy, aby spółka realizowała. Również ten wozokilometr wycenimy, tylko ta wycena będzie też wskazywała maksymalną kwotę pomocy dla naszego przewoźnika. No i jakby też rolą prezesa, pana prokurenta będzie to, aby ta kwota, którą będzie województwo musiało zapłacić, będzie była jak najmniejsza. Na to są wielkie szanse, ponieważ po pierwsze zwiększamy liczbę wozokilometrów, to też spowoduje, że będzie większa liczba sprzedanych biletów. Też te akcje związane chociażby z biletem senioralnym, one też myślę, że będą napędzały to, żeby seniorzy jeżdżąc do sklepu czy do lekarza podróżowali chociażby ze swoją rodziną, z innymi osobami, ale też oczekujemy, że jeżeli ten fundusz wsparcia przewozów autobusowych będzie w wydaniu województwa polskiego, to ta spółka jako podmiot wewnętrzny będzie mogła z tych środków skorzystać w całości, czyli wtedy gminy nie będą musiały występować o te środki, co było problemem w minionych 2 latach. Przypominam, że tych środków zwróciliśmy najwięcej w Polsce, tylko wtedy te środki my jako województwo pozyskamy i spółka będzie z nich korzystała.
2: Stan finansów jest taki, że spółka traci pieniądze co miesiąc, dlatego że ma funkcję misyjną, ale nie ma odpowiedniego finansowania i ten wynik finansowy działalności przewozowej będzie mniej więcej taki jak w zeszłym roku, plus minus, tak? I dopóki się to finansowanie nie zmieni, to my nie widzimy możliwości, żeby robić misję i zarabiać pieniądze, tak? Dlatego tutaj to finansowanie jest kluczowe. I oczywiście tutaj w dalszym ciągu będzie ta strata występowała, ale mamy przyrzeczenie ze strony władz, że nas wesprze odpowiednimi poręczeniami kredytowymi i nie ma zagrożenia dla funkcjonowania spółki, a w przyszłym roku będziemy to przekuwać na ten nowy model, żeby spółka zaczynała wykazywać zysk, żeby miała pieniądze na rozwój, na inwestycje w tabor, na inwestycje, nie wiem, w dworce i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym roku się nic nie zmieni. Ja myślę, że to w skali roku będzie z przewozów podobna skala, czyli to szacujemy 14-15 milionów minus. To jest, proszę Państwa, to jest milion złotych miesięcznie i to się po prostu w tej chwili nie da przy tym modelu finansowania.
1: Pamiętajmy, że spółka PKS Nowe działa jako spółka kapitałowa prawa handlowego na podstawie kodeksu spółek handlowych, czyli ustawy, która też jest, reguluje działalność spółek, które mają, są prywatne, nie mają charakteru publicznego, a musi realizować zadanie województwa w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego, czyli musi też jeździć tam, gdzie z innym spółkom prywatnym to się nie opłaca i możliwe, że trochę w przyszłości włodarzom województwa może zabrakowało odwagi, a może odwagi, aby się zderzyć merytorycznie z tym problemem. I prawda jest taka, że my dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie trzeba powiedzieć, ten sposób finansowania spółki, która realizuje misję publiczną, a działa na podstawie przepisów, które regulują wszystkie spółki prawa handlowego, no tak dalej działać nie możemy. Więc stąd decyzja o zrobieniu z PKS-u podmiotu wewnętrznego, tak zwanego in-house'u, co by powodowało, że 80% działalności przychodów spółki będzie wynikało z tej działalności powierzonej, 20% będzie wynikało z działalności komercyjnej, czyli jakichś takich działalności typu wynajęcie autobusu na wesele, czy jakieś inne usługi. I to jest bardzo ważna decyzja, która też będzie, myślę, że będzie ten efekt widoczny w ciągu 2 lat. I jestem przekonany, że w połączeniu z tym, że ten fundusz będzie we władaniu zarządu województw, ale przez to, że spółka będzie in-house'em, my będziemy mogli w ten fundusz w całości przekazać na działalność tej spółki, spowoduje, że ta sytuacja finansowa będzie z roku na rok lepsza. Ta decyzja również to właśnie też to powierzenie tej spółki w ręce, szanowni Państwo, fachowców największej klasy. Najpierw pan Adam Wyglewski, który sobie już mógł spokojnie żyć na emeryturze i korzystać z tego, że przez 30 lat

0: pracował w największej tego typu spółce w tej części kraju, czyli w Adampolu, tą spółkę sprzedał, jednak zechciał wrócić i popracować dla naszego regionu. Udało się nam wspólnie ściągnąć pana prezesa, który zarządzał oddziałem firmy, która na świecie ma prawie 100 tysięcy pracowników. To pokazuje, że ten pomysł związany z fachowością pana prezesa, pana prokurenta, daje duże szanse, że ten efekt będzie taki, jak go wszyscy oczekujemy.
1: Nasza działalność właśnie polega na tym, żeby nie tylko przywrócić te kursy, absolutnie zwiększyć liczbę połączeń, uatrakcyjnić te połączenia. Więc będziemy mieli w najbliższym czasie do czynienia z takim zjawiskiem, że będziecie Państwo pytali, dlaczego aż tak dużo tych kursów jest. Dlatego jest tak dużo, że naprawdę uzasadnione jest powoływanie tych połączeń ze względu na to, że nasi mieszkańcy coraz chętniej zaczynają korzystać z tej komunikacji i mają też taką potrzebę. Tak to wygląda.
2: SK Białystok News.
3: Cześć, cześć, przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Piękna pogoda zdecydowanie zachęca do spacerów po lesie. Leśnicy przypominają jednak, że wypoczynek na łonie natury powinien iść w parze z odpowiedzialnością. Posłuchajcie rozmowy z Eweliną Szklarzewską z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
2: SK Białystok.
3: Za oknami coraz piękniejsza pogoda i chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu. Między innymi wybieramy się na spacery do lasów, ale w lesie trzeba pamiętać o pewnych zasadach. Jakie to zasady, o czym powinniśmy pamiętać?
4: Przede wszystkim, wybierając się do lasu, warto przygotować się na taką wycieczkę, czyli naładować telefon. Ściągnąć aplikację Bank Danych o Lasach może się nam przydać w przypadku lekkiej dezorientacji w terenie. Tam znajdziemy wszelkie informacje, gdzie znajdujemy się. Ja też polecam portal turystyczny Lasów Państwowych czaswlas.pl. Tam jest bardzo dużo różnych ciekawych miejsc, zarówno liniowych, jak i punktowych z całego regionu. Mhm.
3: Do lasów często wybieramy się w gronie rodzinnym, ale też bierzemy ze sobą naszych czworonogów. Czy tutaj jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, kiedy wybieramy się z pieskiem do lasu?
4: Ten czas akurat teraz jest takim kluczowym czasem. W tej chwili w lasach mamy bardzo dużo maluchów. Jest przychówek, młode sarny, młode zające, młode ptaki. Często uruchamia się w nas właśnie taka chęć pomocy, ale też a propos tych psów. Jeżeli z psem do lasu, to tylko i wyłącznie na smyczy. No i tutaj też warto powiedzieć, że zarówno w rezerwatach przyrody, jak i w parkach narodowych z psem, nawet na smyczy, chodzić nie wolno. To jest niezwykle istotne. Tam najważniejsza jest przyroda i ochrona tej przyrody. Stąd też pies na takich terenach nie jest mile widziany. Obowiązuje tam po prostu ustawa o ochronie przyrody, artykuł 15, który obliguje do takiego właśnie zachowania.
3: A co może grozić, jeżeli właśnie jednak ktoś wybierze się z psem do rezerwatu przyrody albo do parku narodowego? Jakimi konsekwencjami należy się liczyć?
4: Przede wszystkim jest to uszczuplenie dla przyrody, bo w tych odchodach psich też mogą być niepożądane zarazki. No i oczywiście takie zwierzę może zaatakować chronione inne zwierzę. Oprócz tego mandat 500 zł. Przede wszystkim ta przyroda jest tutaj najważniejsza. Jeżeli przyroda, to też pamiętajmy o niezaśmiecaniu, bo to też jest ogromny problem, jeżeli chodzi o lasy. Nie tylko lasy Podlasia, ale w ogóle w całej Polsce. Tutaj tylko na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w ubiegłym roku zebraliśmy 50 wagonów towarowych śmieci. To jest naprawdę ogromny problem. Tych śmieci kiedyś było wiele, dużo gabarytowych. W tej chwili są to drobne foliówki, drobne butelki. Jeżeli zabieramy ze sobą napój do lasu, to ta pusta butelka będzie lżejsza. Weźmy ją z powrotem do domu. Serdecznie zapraszamy do lasów, ale korzystając z tych lasów odpowiedzialnie, bezpiecznie, z myślą nie tylko o tym, co tu i teraz, ale też o przyszłych pokoleniach. Ale co jeszcze z tymi psami i z tymi maluchami? Tutaj dlaczego na smycze? Mamy dużo maluchów, w związku z tym pies, który jest wolny, może pobiec za taką drobną sarną i zwyczajnie wyrządzić jej krzywdę. A co do drobnych saren, to też bardzo ważne, żeby tych maluchów nie zabierać z lasu. Często w nas wywołują takie emocje, że chcemy im pomagać, zatroszczyć się, trochę jako zwierzątko domowe, a to zwierzątka domowe nie są. Więc te drobne sarny, czy zające, czy młode ptaki zostawiamy. Pomagamy tylko i wyłącznie w takim przypadku, kiedy widzimy, że jest po upadku, że ma złamaną kończynę, czy jest widoczne jakieś zakrwawienie. Ale wtedy też warto zadzwonić do leśników czy do weterynarza i dopytać się, bo czasami tą troską możemy zrobić większą krzywdę.
3: Bo to jest też tak, że jeżeli na przykład pogłaszczemy takie młode, to jakiś taki zapach też przynosimy na te zwierzę i ono później może być odrzucone przez matkę. Tak mi się coś kojarzy.
4: Dokładnie tak jest. Nie zbliżamy się, zachowujemy dystans, unikamy tego kontaktu fizycznego, bo później może być odrzucone, a ta matka jest nieopodal, ona obserwuje te młode, wręcz to jest taka strategia przetrwania przed drapieżnikami. W momencie, kiedy zauważy drapieżnika, odciąga je od malucha właśnie tą nieobecnością.
3: Mhm. Czyli nie dotykamy, a jeżeli widzimy, że coś mogło się stać, to dzwonimy do leśników.
4: Dokładnie tak, ale jeszcze mieliśmy ten temat przygotowania na wycieczkę. Oprócz tego, że telefon i bank danych o lasach i czas w las, to oczywiście dobrze dostosowany ubiór. Mamy już kleszcze. Przypominamy, kleszcze są z dołu, nie z góry, także ubieramy się szczelnie od dołu. Warto włożyć nogawkę spodni w skarpetkę, tak żeby się ten kleszcz nie przedostał. No i oczywiście duże zagrożenie przeciwpożarowe. Mimo tego, że mieliśmy dość deszczowy weekend, to nie uzupełniło nam niedoborów wody. W lasach jest bardzo sucho, jest wysoki stopień zagrożenia pożarowego, więc jak do lasu, no to parkujmy w miejscach do tego przeznaczonych. Przygotowaliśmy bardzo dużo parkingów, one wszystkie lokalizacje są naniesione na właśnie na czaswlas.pl, na tym portalu turystycznym. Oprócz tego też, jeżeli ogniskowanie, grillowanie, to też w tych miejscach, gdzie są one wyznaczone, bezpieczne, są one przeorane takimi specjalnymi pasami przeciwpożarowymi, tak żeby ten ogień się nie przedostał. Tutaj najbliżej Białegostoku, no to oczywiście Kopna Góra, tuż obok Zagrody Pokazowej Żubrów. Tam są idealne miejsca, zarówno do grilla, jak i na ognisko.
3: Dziękuję ślicznie za wizytę w naszym studiu i za rozmowę.
4: Dzięki, do zobaczenia w lesie.
2: SK Białystok.
3: 6 podlaskich restauracji wyróżnionych w przewodniku Michelin 2026, w tym 5 z Białegostoku. Przewodnik ukazuje się od 1900 roku. To najbardziej prestiżowy ranking restauracji na świecie. Mówią zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki i wyróżnieni restauratorzy.
5: Bardzo się cieszę, że w jednym miejscu udało się zgromadzić tak naprawdę restauracyjne crème de la crème białostockiej gastronomii. 5 restauracji wyróżnionych w tegorocznej edycji przewodnika Michelin. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Od 1900 roku Michelin, na początku we Francji, a później w Europie, przyznaje swoje rekomendacje, swoje gwiazdki, swoje oznaczniki, które są czymś najważniejszym w branży gastronomicznej. Można to porównywać do filmowych Oscarów. I w tym roku tak się złożyło, że dzięki inicjatywie współpracy z Michelin ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej ocenie podlegały wszystkie restauracje na terenie naszego kraju. We wcześniejszych dwóch edycjach było tak, że oceniano restauracje z Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Zakopanego. Natomiast teraz ocenie podlegały wszystkie. Na liście w przewodniku znalazło się 196, z tego aż 5 z Białegostoku. To jest bardzo duża ilość, dlatego że jak patrzymy na inne miasta w Polsce o porównywalnej wielkości, Poznań, może nie Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Katowice, Łódź, Szczecin, to my jesteśmy najlepsi, bo mamy aż 5 wskazań. Z tego 2 to jest Bibe Gourmand, czyli dobra jakość do dobrej ceny i tutaj kwestia czasu i sztuka chleba i wina. Natomiast 3 rekomendacje: Skórka Bistro Wino, Regiment oraz Sztuka Mięsa. Naprawdę mamy z czego się cieszyć, tym bardziej, że w Polsce, ale tak naprawdę na całym świecie, turystyka kulinarna cieszy się ogromną popularnością. 70% osób z zagranicy przyjeżdżających do Polski wskazuje, że odwiedza nasz kraj między innymi dlatego, że chce poczuć jego smaki, zapachy, spróbować i skosztować naszych dań. I wierzę w to, że dzięki tym wyróżnieniom, które otrzymały białostockie restauracje, które tworzą fantastyczni właściciele i równie fantastyczni szefowie kuchni, pracownicy, także do Białegostoku jeszcze większa ilość turystów zdecyduje się na to, żeby przyjechać, żeby nie tylko zobaczyć fantastyczne ogrody Pałacu Branickich, Pałac Branickich, nasze centrum, wydarzenia, ale też, żeby smakować tego, co mamy najlepsze, tego, co mamy oryginalne i naprawdę raz jeszcze gratuluję z tego miejsca tym wszystkim, którzy zostali przez Michelin wyróżnieni. Trzymam za nich kciuki, za to, żeby w kolejnych latach udało im się podtrzymać te albo rekomendacje, albo Bib Garmand, albo walczyć o pierwszą gwiazdkę, bo

0: rekomendacje i Bibgarmao to tak gdyby droga do tego, żeby walczyć o gwiazdkę Michelin. Jest to duże wyzwanie, ale jestem przekonany, że właściciele tychże lokali gastronomicznych z naszego miasta, tych restauracji są w stanie temu zadaniu podołać, a my jako miasto uznaliśmy, że warto się nimi pochwalić i warto ich pokazać, bo mówię, są wartością dodaną dla Białegostoku, dla województwa podlaskiego.
1: Nam się wydaje, że to po prostu chodzi o to, żeby robić coś szczerze, żeby mieć jakiś swój pomysł na to i go po prostu konsekwentnie realizować, chociaż nie jest to wcale taka prosta droga. A nam zawsze przyświecało kilka takich wartości, które jakby od samego początku były dla nas ważne. To, żeby bazować na lokalnych rzeczach, żeby gotować bardzo sezonowo, żeby tak nie bać się sięgania po jakieś historyczne przepisy i takie tradycje swoich rodzin. I to mam nadzieję, że nam się udawało do tej pory robić i nadal będzie się udawało to robić.
2: A mi się wydaje, tu się zgadzam też i rzeczywiście tak jest. Ważne jest też, żeby chcieć opowiedzieć jakąś historię, a nie tylko robić biznes, że gastronomia jest trudnym bardzo zajęciem i to dlatego tutaj też gratulacje właściwie w modzie na pudełka, na szybkie, przetworzone jedzenie. Naprawdę trudno jest robić coś, co jest prawdziwym jedzeniem, co jest taką naszą tożsamością gdzieś tam wbudowane. I mamy nadzieję, że teraz ta nagroda, dzięki panu prezydentowi, bardzo dziękujemy, trochę zwróci uwagę na to, że warto, że kuchnia polska jest wspaniała, warta tego, żeby do niej wracać, że warto opowiadać historię o kuchni polskiej i o kuchni podlaskiej. I teraz to będziemy robić, super.
3: Restauracja Regiment to właśnie miejsce z historią, bo mieści się w zabytkowej willi z 1884 roku i tam w tej przestrzeni historycznej staraliśmy się połączyć właśnie takie trzy najważniejsze dla nas rzeczy. Przede wszystkim smak kuchni Regiment. Pan szef kuchni, pan Tomek Siwkowski jest z nami od początku, od 8 lat i on starał się, mimo że jest z Mazur, to tutaj poznać smak naszego regionu, naszych produktów i tych naszych najlepszych smaków połączyć i właśnie zaprezentować wnętrza. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne i zawsze o to dbam, żeby to wnętrze już jest szczególne, bo już jest historyczne, ale o to, żeby goście się tam bardzo dobrze czuli, żeby było pięknie. I przede wszystkim to, co też dosyć z łatwością akurat tutaj nam na Podlasiu przychodzi, nasza taka podlaska gościnność. I te trzy elementy to jest właśnie ta przestrzeń restauracji Regiment, to miejsce, które tworzymy. W nas jest taka olbrzymia radość, która jest wewnątrz, bo to jest olbrzymia satysfakcja, bo otwierając restaurację, czy zostając szefem kuchni, to takie marzenie o bycie w najbardziej ważnym przewodniku jest tam gdzieś bardzo daleko, daleko skryte i schowane, więc cieszymy się, od tygodnia się cieszymy, natomiast też z drugiej strony jest takie wyzwanie, aby ci goście, którzy byli z nami zawsze, nie czuli różnicy tego, że są w tej chwili w restauracji, która jest wyróżniona, natomiast tych, których zaprosimy dzięki temu, że zauważą nas właśnie w przewodniku, zostali i mówili o tym naszym Białymstoku, o tym Podlasiu dobrze, poprzez właśnie ten smak i te nasze kulinarne tutaj dziedzictwo.
4: Jest dla mnie niezmiernie miło, że dostaliśmy takie wyróżnienie i możemy właśnie reprezentować Podlasie, bo stąd się wywodzimy, z miejsca, gdzie smak i kuchnia, tradycja jest tutaj szczególnie doceniana. Koncept, który stworzyliśmy, Skórka Bistro Wina, to jest jakby podsumowanie wieloletniej pracy całego zespołu, ponad 20 lat doświadczenia w gastronomii. Składa się na to praca wielu osób i chciałbym też zaznaczyć, że jesteśmy jakby w miejscu przy butikowym hotelu Villa Tradycja, co szczególnie wiązało się z bardzo dużym wyzwaniem, żeby konkurować na rynku gastronomicznym. Koncept, który stworzyliśmy, to taka filozofia jakby spotykania się z ludźmi, ze znajomymi, wysiadowania, spędzania czasu i dzielenia się posiłkami. Ale przede wszystkim postawiliśmy szczególną uwagę na miejscowych dostawców, na naszą gościnność tutaj i nasze staropolskie tradycje.

0: i uważam, że to wyróżnienie jest dla nas. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w tym miejscu i będziemy wszystko robić, żeby się rozwijać. No, konsekwencje są duże, gdyż teraz już nie możemy się cofać, musimy tylko iść do przodu i musimy zrobić wszystko, żeby utrzymać. To jest wielki prestiż, tak? I zobowiązanie też dla nas, dla całego zespołu, żeby nie zawieść Podlasia, nie zawieść turystów, ludzi, którzy będą nas odwiedzać. Także to jest bardzo duży bagaż też doświadczeń.
1: Dziękujemy w ogóle serdecznie za to, że możemy tutaj być. Jest to dla nas ogromne, ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że są to aż dwa miejsca nasze na Krakowskiej.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zari. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zaria śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zaria od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zaria dołączyła też do składu tegorocznego Męskiego Grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZM czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za dwa tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasboa Gane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka pod Bija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania. Wpadł do niego duet BSK. Sprawdziliśmy, co tam u chłopaków słychać.
2: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
3: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
2: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
3: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
4: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. Pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo, też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
3: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
2: To się dopiero okaże, ale też no wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają i tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
3: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie,

0: ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
1: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
2: Zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
1: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
2: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować.
0: No, piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
1: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje i dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy gramy mały koncert, czy duży, zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
0: Okej, no czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
2: tak, helikopterem.
0: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest w studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
3: Siema, stary, siema, chłopaki.
0: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź ze mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź ze mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
3: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. Ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakoś tam tą epkę. No ale trzeba ją traktować jako całość.
0: Jasne.
3: W moim odczuciu.
0: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
1: Mi z tych dwóch kawałków to w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego jakby pikiem, a moje Bądź ze mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty bardziej indie i rock. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
2: Dla mnie Mia Wallace.
0: Okej.
2: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, no Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
1: I zmieniliśmy

0: zmieniliśmy o 180 stopni
1: właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba.
2: Tak, była ona bardzo świeża. Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to usłyszeli, to by się...
3: Takim lekko drum and bassowym, no na pewno tak, było okay. Bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem,
0: okay.
3: Zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bopowy trochę.
0: No ewidentnie boom-bop. Tak. Nowoczesny boom-bop, neo-boom-bop. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
3: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle, no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unique Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
0: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
3: Yes, super, sir. Dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
0: No oczywiście.
3: Gadajcie mądrze.
0: Chłopaki, gadajmy mądrze.
4: Ciężko.
0: A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Perea.
1: Tak jest.
0: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
2: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie, a ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te, co pozostały, są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest no, mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
0: Okej. Okay. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
1: Znaczy, ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu, w sensie z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej.

0: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie. Zresztą no chyba na tym polega to duo właśnie. Więc to duo cały czas trwa. No ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neobumpapowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek. Ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
1: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka właśnie, no powiedzmy, smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
2: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie hip-hopowymi instrumentami, o tak bym to nazwał. I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
3: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
4: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
5: Takiego budowania piosenki po kolei.
4: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
3: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na 8 miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później ci opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
5: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
6: Na to się nie da odpowiedzieć,
7: bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo
6: to od lat, tak, powstało już kilka utworów.
7: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako poruszył. I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że
6: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
7: Tak.
6: Więc nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
5: No to chyba
7: to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
5: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
6: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że

0: ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
1: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
0: Irytujące?
1: No takie irytujące, takie, że...
2: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
0: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
2: Dokładnie.
1: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
2: Tak. Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. I jak ty to robisz, chłopie? Ja jeszcze będę pobierać, dużo tej nauki na pewno. Ale i to jest w jakimś taki, no zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie tak nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
1: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
0: Ja powiedziałem, wiesz co, ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego smsa, bo my czasem mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany.
3: Na kawałek później ci opowiem. Możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
4: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go cytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
5: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz być bardziej dojrzale, ale no totalnie, no... Mhm. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś... koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
6: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
4: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje. To znaczy, pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość? Czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
5: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia

0: przy zasypianiu, wiesz o co chodzi? Mm-hmm.
1: To nie, ja na przykład dla mnie to były takie marzenia, które można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
2: Okej. Okay.
1: I no nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
2: Okej. Okay.
1: Tak, ja tak miałem, że na przykład, mm-hmm. no nie wiem, nie poszedłem na studia. Mm-hmm. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Mm-hmm. Więc no myślę, że tak... Coś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
2: Afirmacja no. działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi jesteś przykładem na to, że tak jest. Tak,
0: możecie się zapisać na kurs ogólny.
1: Tak, no, proszę.
2: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli... No właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
1: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
0: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło. I... Ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
2: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
0: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, gdzie ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
1: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
0: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, ale mimo że jest tylko jedną z wielu osób.
2: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
1: Lubimy.
0: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
1: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
2: Okej.
0: Nie było tak.
2: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest... No dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino.
0: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
1: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
0: W soundtracku
1: to jest
0: to tego to się nazywa, jak się nazywa? Nie Benny Hill, jakoś Pump It.
1: Yeah.
0: I a Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
1: Przepraszam, Pulp Fiction.
0: Pulp Fiction,

0: Tak, Pulp Fiction to to po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie kiedy chciała, więc tak znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
1: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szponcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
0: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
1: Okay.
0: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
1: Na jakiś czas.
0: Na jakiś czas i...
2: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i tak, teraz
0: jesteśmy
2: już,
0: głodni. No... Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
3: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, bo to hit Nareszcie oraz Tańczem. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Soft Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśka Zochacką, czy Dagwida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
4: Cześć, hej wszystkim.
5: Dobrze Cię widzieć.
4: Ciebie też.
5: Miałem wczoraj taką rozkminę, właściwie to dwie. Pierwszą, jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko Dwuje Zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
4: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami
5: emocjami.
4: I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam

I na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam

0: nagrywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
1: Głosowali na głos dzieci.
0: Dokładnie, dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam i często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenie. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób. I ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno, nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem, stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję, aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny, każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
1: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
0: Dokładnie. Też naprawdę na przestrzeni lat.
1: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
0: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
1: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
0: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
1: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku. Ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko

0: faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
1: Tak, ja w ogóle przez te 2 lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów, takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Mhm. Czy Adele. Niektórzy też pisali o niej, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale jest, uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie,

0: się z tym jakoś utożsamią. I tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa. Nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później Na szeroką wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
1: Mhm, to prawda, zgadzam się i powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, łatwo jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. I ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od Ahahach po Ciche Szepty, aż do Błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam mając 12 lat.
1: A to bardzo trudna
0: utwór. Bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym. Więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta, chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas. Też, tak jak ci już mówiłam, wgrywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu. I to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści. Więc no, dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
1: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
0: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
1: obył,
0: mój...
1: tak zwanych?
0: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Biegnij też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala
1: tak,
0: głosu jest ogólnie.
1: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
0: tak,
1: się zgodzisz.
0: Tak, zgodzę się z tym, tak.
1: Klaśnięcia.
0: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane.

0: ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie too much. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Mhm. Nie znoszę tego.
1: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kazbałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
2: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiem, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
0: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
2: Dokładać, tak.
0: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
2: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
0: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
2: Od początku do końca.
0: Od początku do końca.
2: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no, i wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Kiedy no, słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
0: tak,
2: do ciebie.
0: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. A... Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie, no takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
2: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
0: Oczywiście też, ale tak, dokładnie, więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... No nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
2: a myślę,
0: ale...
2: że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
0: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale no to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
2: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
0: Nie otrzymałam.
2: To chyba o mnie.
0: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz,

0: i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech Będzie Nam. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej, stwierdziliśmy, że po prostu nagramy...
1: Są potrzebne.
0: Tak, oczywiście, że
1: one
0: są potrzebne.
1: Inspirują to jest,
0: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, o, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię i powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej, no i tak zaczęliśmy pisać tekst i on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle w randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie trochę, mówię, o tutaj to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
1: okoliczności
0: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na, no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No, zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że chcieliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne. Bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekałaś.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze Miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
0: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
0: nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13 plus 5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu, w ogóle...
1: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
0: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
0: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
1: Węgielek numer jeden.
0: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. Naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście my byliśmy, nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
1: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali, na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez Słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz te obawy?
0: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
0: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić,
0: no.
1: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
0: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
1: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, Boże, w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę, nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
0: Tak, on pisze teksty.
1: Nie musisz wydawać. Tak, tak. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj ty patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
0: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy

0: osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
1: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
2: Muzyka się żyje.
3: Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
4: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
3: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
5: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
4: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
3: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4 pory roku już teraz w Radio SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta, więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda, ile stopni aktualnie na termometrach. Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bledka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
0: BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Kręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
13: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
14: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
15: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
16: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
17: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
19: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz.

0: I za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10 również takowe się pojawią.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30%.

0: Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30%.

0: 3% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, krzemieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
2: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
3: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl / oferta / sezonowa i umów

0: Zapraszamy.
1: Renault.
2: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gorąco.

0: roku tylko w KFC. I po reklamie.
1: SK Białystok. Na czasie.
2: Upał nie odpuszcza i właśnie na taką pogodę najlepszy jest waterpark na Dojlidach. Wyciąg do wakeboardu, dmuchany tor wodny, a w ośrodku także park linowy, kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu wodnego. Czynne codziennie od 6 do 22. A w kinach Helios weekendowe nowości. Na ekranach Minionki i Straszydła, Supergirl, a także Zaproszenie, reżyserski debiut Olivia Wilde, znanej m.in. z Doktora House'a. Komiczne sytuacje przeplatają się z chwilami grozy.
3: Muzyką się żyje.
4: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
5: No tak, nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
6: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
7: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwarts męskograniowy.
5: Tak.
6: Przylatuje.
5: No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
4: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie, u Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Jelena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie i jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni. Takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Promocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
14: Ale handlowa, Marian, handlowa.
13: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
14: No.
15: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
16: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko

0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
2: Od 9 do 12 lipca w Białymstoku odkrywajmy razem sztukę. Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Koncerty, spektakle, wystawy i wiele więcej. Na scenie wystąpią m.in. Bokka, Seasonal oraz Cinnamon Gum. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Szczegóły innywymiar.białystok.pl. Zapraszają Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Narodowe Centrum Kultury, Miasto Białystok, Białostocki Ośrodek Kultury oraz sponsor firma Strabag.
3: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
6: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
7: Gorąco.

0: tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę. Na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy. No rzeczywiście macie szalone pomysły. To prawda, na dowód tego dostałam też filmik. Oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.

0: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7Kicks, Kijowska 12, Białystok.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: toaletowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka.
1: Hiper tania niedziela w Auchan. Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.

0: Każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej! Rabat od Media Expert!
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
8: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
7: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo Męskie Granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od

Psa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie Gorącej Dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą, Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
12: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
13: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem.

0: na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
4: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
5: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: I po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa!
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
7: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
8: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
12: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowe go-karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas.

0: Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: I po reklamie.
8: SH Białystok. Na czasie.
9: Upał się nie kończy, ale pod wieczór powinno już być znośnie i dobrze, bo właśnie wtedy zaczyna się potańcówka pod żurawiami. Już dziś o 18:00 wpadajcie na ulicę Kilińskiego i pokażcie swoje kocie ruchy. No i obejrzyjcie podświetlone artystyczne żurawie. A gdy tam się skończy, to zacznie się w Rokoko Summer. Muzyka i napoje pod gołym niebem i kto wie, może poznacie tam kogoś wyjątkowego. A w kinach Helios filmowe nowości, Minionki i Straszydła, Supergirl, a dla dorosłych zaproszenie.
10: Muzyką się żyje.
11: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19:00, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rapstacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla was zaproszenia na festiwal Rapstacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagany, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Ted. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza Zduńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie. To jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj możemy myśleć domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy

0: Swims, ale będzie też w Dua Lipa.
1: Promocja. Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jak jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
3: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
4: SK. Nakarmić pieska.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: Hej! Szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
13: Maturalny maraton za Wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: A o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
22: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze. Uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest
0: to powiedz,
1: klasyczna parówa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo,
1: to jest dobry
0: proszę
1: plan
0: bardzo. Więc ja
1: niedzielę
0: was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

0: Łagenda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99.

0: Stacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody, i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
11: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
10: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
12: Ale paruwa, co?
10: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do Was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja Wam zagram hicior, który Was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK. Zgasniały już światła lamp. Uwaga, uwaga, teraz. Powoli robi się zimno. O, i od razu lepiej. Jak zimny napój.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną. Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Oszczędni tankują taniej.
5: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: I po reklamie.

0: Kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Hipertania niedziela w Auchan.
12: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
13: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
14: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektrycznego karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Hello to Wimbledon.
21: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
22: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
21: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
23: I po reklamie.
24: SK Białystok. Na czasie.
25: Lato, wakacje, gitara i luz. Tak to można zaczynać wypoczynek. A gdzie tak będzie? W Sześcianie. Tam koncertowe rozpoczęcie wakacji z zespołem Nienastrojeni, ale spokojnie. To tylko taka przewrotna nazwa. Wrażenia słuchowe będą na najwyższym poziomie. Sobota, 4 lipca, start o 20. No i już w piątek i sobotę dni czarnej białostockiej. Koncerty, spektakle teatralne, pokaz capoeiry, wystawy, turnieje, atrakcje dla dzieci, stoiska kół gospodyń wiejskich. No i nasza ekipa też tam będzie.
0: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
1: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
0: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
2: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
5: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiało już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu, on jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi sześcioro polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
14: Ale handlowa, Marian, handlowa.
13: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
14: No.
15: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
16: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje 1 000 000 na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
17: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
18: Maturalny maraton za Wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje

0: ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. Ta aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
8: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
9: Renault. I po reklamie.

0: wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję, mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: Kupujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Od 9 do 12 lipca w Białymstoku odkrywajmy razem sztukę. Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Koncerty, spektakle, wystawy i wiele więcej. Na scenie wystąpią m.in. Bokka, Seasonal oraz Cinnamon Gum. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Szczegóły innywymiar.białystok.pl. Zapraszają Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Miasto Białystok, Białostocki Ośrodek Kultury oraz sponsor firma Strabag.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej! Rabat od Media Expert!
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54. www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
2: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
3: Hello to Wimbledon.
4: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
5: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
4: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub

0: wódce?
1: Tak!
2: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: I po reklamie.
5: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
6: Wykonaliśmy tutaj dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
5: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
7: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla Was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z Was już w tej godzinie jest prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym w środku tego wszystkiego wy. Jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Na ten festiwal byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą? Czekam na głosówki i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was. A teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip hip hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: To zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Young Leosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki, ej, zaczynają się
2: kurami. Nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorazowo.

0: co widział. No. Ale to też zapytam.
1: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować.
0: Tak, tak.
1: Ale dobrze. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty. Bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
0: Super, dzięki bardzo. Super.
1: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
0: Bardzo
1: trzymaj
0: się. Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
1: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie. Tak. Idzie w górę.
0: Dokładnie. Hej.
1: Dobrej, heja, dobrego popołudnia. A jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu, za chwilę plan B od PZ na antenie Eski się pojawi.
2: Reklama. Gorąco.

0: KFC.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dmuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
14: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe.

0: Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe.

przy takich numerach temperatura w samochodzie, to nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: rzucić to w żart.
1: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: się, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Yes! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczybłydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7 Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7 Kicks, Kijowska 12, Białystok.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Hipertania niedziela w Auchan.
12: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Oszczędni tankują taniej.
15: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: I poreknie.
2: SH Białystok. Na czasie.
3: Upał nie odpuszcza i właśnie na taką pogodę najlepszy jest waterpark na Dojlidach. Wyciąg do wakeboardu, dmuchany tor wodny, a w ośrodku także park linowy, kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu wodnego. Czynne codziennie od 6 do 22. A w kinach Helios weekendowe nowości. Na ekranach Minionki i Straszydła, Supergirl, a także Zaproszenie, reżyserski debiut Olivii Wilde, znanej m.in. z Doktora House'a. Komiczne sytuacje przeplatają się z chwilami grozy.
4: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
5: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, po Warmię.
4: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych.

0: W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
1: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wolsiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Duńczyk, cześć. Yes.

0: hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK, nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
15: Ale handlowa, Marian, handlowa.
14: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
15: No.
16: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
17: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich. A nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
18: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
20: O.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko.
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Super tania niedziela w Auchan.
23: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
24: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
25: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
26: Wiadomo, że codziennie

produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w

0: Chcesz orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
3: I po reklamie.

0: Kaka zaopatruje was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne na co was stać to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.
2: Gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270.

0: rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Bądź politechniczny. Wybierz Politechnikę Białostocką. Postaw na nieskończone możliwości zawodowe. Praktyczne studia, dobrze płatny zawód. Technologie jutra. Wejdź na kandydacipp.edu.pl. Zapisz się na studia Politechniki Białostockiej. To twoja autostrada do kariery.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
9: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: I po reklamie.
14: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w Zalewie Komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustawiony.

Ratownicy w Opru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustawił

0: 30 czerwca.
1: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
2: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
1: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wy dajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia...
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radio SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kaigo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu. 32 stopnie i moczymy się. Delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie. Pa!
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy eskowy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
5: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku, pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
10: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
11: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia,

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: promocja.
1: No cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
7: SK. Nakarmi ci pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
10: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Masz furę, rozbiłeś furę z Aceli.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Express Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SatKarting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na

0: Penia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenie aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenie Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
2: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: I po reklamie. SK Białystok. Na czasie.
6: Upał się nie kończy, ale pod wieczór powinno już być znośnie i dobrze, bo właśnie wtedy zaczyna się potańcówka pod żurawiami. Już dziś o 18:00 wpadajcie na ulicę Kilińskiego i pokażcie swoje kocie ruchy. No i obejrzyjcie podświetlone artystyczne żurawie. A gdy tam się skończy, to zacznie się w Rokoko Summer. Muzyka i napoje pod gołym niebem i kto wie, może poznacie tam kogoś wyjątkowego. A w kinach Helios filmowe nowości, Minionki i Straszydła, Supergirl, a dla dorosłych zaproszenie.
7: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12:00. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: robią wow, Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
9: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
11: You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon. Restaurant.

0: To już ostatnia szansa.
1: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
2: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Hello to Wimbledon.
2: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
3: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
2: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam milion.

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Express Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: I po reklamie.
15: Ja się staram.

0: tu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: I po reklamie.
2: Ja się

Reklama. Od 9 do 12 lipca w Białymstoku odkrywajmy razem sztukę. Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Koncerty, spektakle, wystawy i wiele więcej. Na scenie wystąpią m.in. Bokka, Seasonal oraz Cinnamon Gum. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Szczegóły innywymiar.białystok.pl. Zapraszają Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Miasto Białystok, Białostocki Ośrodek Kultury oraz sponsor firma Strabag.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
3: Renault. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. PiS, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska

0: Ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7 Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7 Kicks, Kijowska 12, Białystok.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
6: I po reklamie. SK Białystok. Na czasie.
7: Lato, wakacje, gitara i luz. Tak to można zaczynać wypoczynek. A gdzie tak będzie? W Sześcianie. Tam koncertowe rozpoczęcie wakacji z zespołem Nienastrojeni, ale spokojnie. To tylko taka przewrotna nazwa. Wrażenia słuchowe będą na najwyższym poziomie. Sobota, 4 lipca, start o 20. No i już w piątek i sobotę dni czarnej białostockiej. Koncerty, spektakle teatralne, pokaz capoeiry, wystawy, turnieje, atrakcje dla dzieci, stoiska kół gospodyń wiejskich. No i nasza ekipa też tam będzie.

0: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kaz Bałagan, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
1: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiemy, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
2: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
1: Słuchać, tak.
2: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
1: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
2: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
1: Od początku do końca.
2: Od początku do końca.
1: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no. I wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Kiedy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
2: tak,
1: do ciebie.
2: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie, no takie... Takie najpiękniejsze emocje, miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy

0: z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
1: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
0: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuję to relacje takie bardziej, nie związkowe. Akurat pisząc codzienność, miałam w głowie dwie sytuacje. I też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać.
1: A myślisz, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
0: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale no, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
1: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
0: Nie otrzymałam.
1: To chyba o mnie.
0: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą. Ale jest tam też dużo takich sytuacji. Jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam. Nie. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie i stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej, stwierdziliśmy, że po prostu nagramy...
1: Wyjazdy też są potrzebne.
0: Tak, oczywiście, że
1: one
0: są potrzebne.
1: Inspirują
0: to jest, dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię i powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki, po prostu nowej, no i tak zaczęliśmy pisać tekst i on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle w randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie trochę, mówię, tutaj to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat... To był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, weź skończmy tę piosenkę, dawaj skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie wydarzyły się przykre
1: okoliczności
0: dokładnie. Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków. No, odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, ile czasu nam zostało. Nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi. Nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu

0: przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz to nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Mhm. Ale dla Kevina to było ważne. Bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
0: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
0: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13+5, że nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu, w ogóle...
1: Tak, bez bram, nie ma szans, że mi przejdzie.
0: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit... Wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
0: Dokładnie, więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem, przy tobie.
1: Węgielek numer jeden.
0: Właśnie w piosence przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. Naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
1: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez Słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
0: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
0: Taka, no dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No

0: Był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybkie, szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić,
0: no.
1: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
0: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
1: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, może w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić o to ludzi.
0: Tak, on pisze teksty.
1: Nie musisz wydawać... Tak, tak. Mhm. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki.

0: was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić o to ludzi.
1: Tak, on pisze teksty.
0: Nie musisz wydawać... Tak, tak. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki.

0: widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
1: Tak, tak, bo, no, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było... Tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, bo to hit Nareszcie oraz Tańczę. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką, czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
1: Cześć, hej wszystkim.
0: Dobrze Cię widzieć.
1: Ciebie też.
0: Miałem wczoraj taką rozkminę, właściwie to dwie. Pierwszą, jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko Odwołuje Zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
1: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami i emocjami. I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy my grywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
0: Głosowali na głos dzieci.
1: Dokładnie, dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam i często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenie. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób. I ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno. Nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach. Ale też technicznie, jeśli

0: Jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję, aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny, każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika, Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów, stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem, więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
1: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
0: Dokładnie. Też naprawdę na przestrzeni lat.
1: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
0: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
1: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
0: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
1: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku, ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasu

0: nazwiskami.
1: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
0: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku, ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasu Kalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
1: Tak, ja w ogóle przez te dwa lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów, takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele,

0: klientów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali, i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
1: Mocne słowa.
0: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który pop, po prostu... Równy. Dokładnie. Który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał. A można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią. I tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa. Nie jest taka oczywista. To nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło. I ludzie pokochali ten Błękit. Później na Szeroką Wodę też. My w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
1: Mhm, to prawda, zgadzam się i powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, łatwo jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. Ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach, po ciche szepty, aż do Błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam, mając 12 lat.
1: A to bardzo trudna
0: utwór. Bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym. Więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta... Chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas. Też, no, tak jak ci już mówiłam, grywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu. I to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści. Więc no, dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu

0: wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
1: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
0: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
1: obył,
0: mój...
1: tak zwany.
0: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Mhm. Biegni też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala głosu ogólnie.
1: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
0: tak,
1: zgodzić.
0: Tak, zgodzę się z tym, tak.
1: Klaśnięcia.
0: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie tłumacz. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Mhm. Nie znoszę tego.
2: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie.

0: powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie too much. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Nie znoszę tego.
1: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie.

0: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego budowania piosenki po kolei.
1: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem jeden jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na 8. miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
2: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo... No może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
3: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
4: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
3: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
4: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako poruszył.
3: Jako, tak.
4: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
3: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
4: Tak.
3: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment. No
2: to chyba
4: chociaż
2: w imieniu...
4: to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
2: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem?

0: Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
1: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
2: Irytujące?
1: No takie irytujące, takie, że...
2: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
0: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
2: Dokładnie.
1: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
2: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. Jak ty to robisz, chłopie?
1: Dawid,
2: ja jeszcze będę pobierać, a ja jeszcze będę pobierać dużo tej nauki na pewno. Ale i to jest w jakimś taki, no zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie tak nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
1: Dawid, a ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
0: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego smsa, bo my czasem mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
3: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
4: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go zacytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
5: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym, wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
6: Chcemy być tak jak właśnie w wieku 17.
4: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
5: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi?
6: To nie, ja na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.

0: no nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
1: Okej.
0: Okay. Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak... To się tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
1: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest. Tak,
2: możecie się zapisać na kurs ogólny.
0: Tak, tak, no, przepraszam.
1: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli... No właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
0: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
2: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima i jesień 2025, teraz koniec tamtego roku, był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło. Ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
1: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wy obrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Parea, to z czym wam się kojarzy?
2: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, że ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
0: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
2: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, a mimo że jest tylko jedną z wielu osób, które się znajduje.
1: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
0: Lubimy.
2: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
0: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
1: Okej.
2: Nie było tak.
1: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest... No dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale... Ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
2: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
0: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
2: W soundtracku.
0: To jest
2: do tego to się nazywa... Jak się nazywa? Nie Benny Hill, jakoś...
0: Pump it.
2: A Mia Wallace po prostu, że to akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
0: Przepraszam, Pulp Fiction.
2: To po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z...

0: sobie kiedy chciała, więc taką znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
1: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szpącicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
0: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
1: Okay.
0: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
1: Na jakiś czas
0: i...
2: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i teraz
0: jesteśmy
2: już,
0: głodni. No... Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
3: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasbałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka pod Bija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania. Wpadł do niego duet BSK. Sprawdzili co tam u chłopaków słychać.
0: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
1: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
0: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
1: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
2: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. No pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo, też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
1: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
0: To się dopiero okaże, ale też no wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają i tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
1: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu.

0: Maxi singlu, natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
1: Wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu, no to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
2: Zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
1: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
2: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować.
0: No, piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
1: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje i dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma i ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy gramy mały koncert, czy duży, zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
0: Okej, no czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
2: tak, helikopterem.
0: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest
1: ale nie, no.
0: W studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
3: Siema, stary, siema, chłopaki.
0: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź Ze Mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź Ze Mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
3: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. No, ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakąś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
0: Jasne.
3: W moim odczuciu.
0: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
1: Z tych dwóch kawałków to w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego jakby pikiem, a moje Bądź Ze Mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty bardziej indie i rock. Więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
2: Dla mnie Mia Wallace.
0: Okej.
2: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, no, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
1: I zmieniliśmy o 180
2: stopni właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba.
1: Tak,
2: była ona bardzo świeża.
1: Była ona na takim

0: Jak byś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakbyś ludzie to usłyszeli, to by się...
1: Taki lekko drum and bassowy, no na pewno było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem, a zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
2: No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
1: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle, no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unique Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
2: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
1: Yes, super, dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
2: No oczywiście.
1: Gadajcie mądrze.
2: Chłopaki, gadajmy mądrze.
3: Ciężko.
2: A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Parea.
3: Tak jest.
2: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
3: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie, a ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Mm-hmm.

wydaje mi się, że nie każdy, nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie i... A ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Mm-hmm.

0: się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te co pozostały są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest no, mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
1: Okej. Okay. Mhm. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
2: Znaczy, ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu, w sensie z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
1: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, zresztą no duo. Chyba na tym polega to duo właśnie, więc to duo cały czas trwa, no ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neo-boom-popowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
2: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka... właśnie, no powiedzmy, smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
0: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie-hip-hopowymi instrumentami, o tak bym to nazwał. I coś takiego... taki trochę... właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
3: SK Białystok News.
4: Cześć, przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Piękna pogoda zdecydowanie zachęca do spacerów po lesie. Leśnicy przypominają jednak, że wypoczynek na łonie natury powinien iść w parze z odpowiedzialnością. Posłuchajcie rozmowy z Eweliną Szklarzewską z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
3: SK Białystok.
4: Za oknami coraz piękniejsza pogoda i chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu. Między innymi wybieramy się na spacery do lasów, ale w lesie trzeba pamiętać o pewnych zasadach. Jakie to zasady, o czym powinniśmy pamiętać?
5: Przede wszystkim, wybierając się do lasu, warto przygotować się na taką wycieczkę, czyli naładować telefon. Ściągnąć aplikację Bank Danych o Lasach może się nam przydać w przypadku lekkiej dezorientacji w terenie. Tam znajdziemy wszelkie informacje, gdzie znajdujemy się. Ja też polecam portal turystyczny Lasów Państwowych czaswlas.pl. Tam jest bardzo dużo różnych ciekawych miejsc, zarówno liniowych, jak i punktowych z całego regionu.
4: Do lasów często wybieramy się w gronie rodzinnym, ale też bierzemy ze sobą naszych czworonogów. Czy tutaj jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, kiedy wybieramy się z pieskiem do lasu?
5: Ten czas akurat teraz jest takim kluczowym czasem. W tej chwili w lasach mamy bardzo dużo maluchów. Jest przychówek, młode sarny, młode zające, młode ptaki. Często uruchamia się w nas właśnie taka chęć pomocy, ale też a propos tych psów. Jeżeli z psem do lasu, to tylko i wyłącznie na smyczy. No i tutaj też warto powiedzieć, że zarówno w rezerwatach przyrody, jak i w parkach narodowych z psem, nawet na smyczy, chodzić nie wolno. To jest niezwykle istotne. Tam najważniejsza jest przyroda i ochrona tej przyrody. Stąd też pies na takich terenach nie jest mile widziany. Obowiązuje tam po prostu ustawa o ochronie przyrody, artykuł 15, który obliguje do takiego właśnie zachowania.
4: A co może grozić, jeżeli właśnie jednak ktoś wybierze się z psem do rezerwatu przyrody albo do parku narodowego? Jakimi konsekwencjami należy się liczyć?
5: Przede wszystkim jest to uszczuplenie dla przyrody, bo w tych odchodach psich też mogą być niepożądane zarazki. No i oczywiście takie zwierzę może zaatakować chronione inne zwierzę. Oprócz tego no mandat 500 zł.

0: przede wszystkim ta przyroda jest tutaj najważniejsza. Jeżeli przyroda, to też pamiętajmy o niezaśmiecaniu, bo to też jest ogromny problem, jeżeli chodzi o lasy, nie tylko lasy Podlasia, ale w ogóle w całej Polsce. Tutaj tylko na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w ubiegłym roku zebraliśmy 50 wagonów towarowych śmieci. To jest naprawdę ogromny problem. Tych śmieci kiedyś było wiele, dużo gabarytowych. W tej chwili są to drobne foliówki, drobne butelki. Jeżeli zabieramy ze sobą napój do lasu, to ta pusta butelka będzie lżejsza. Weźmy ją z powrotem do domu. Serdecznie zapraszamy do lasów, ale korzystając z tych lasów odpowiedzialnie, bezpiecznie, z myślą nie tylko o tym, co tu i teraz, ale też o przyszłych pokoleniach. Ale co jeszcze z tymi psami i z tymi maluchami? Tutaj dlaczego nas smycze? Mamy dużo maluchów, w związku z tym pies, który jest wolny, może pobiec za taką drobną sarną i zwyczajnie wyrządzić jej krzywdę. A co do drobnych saren, to też bardzo ważne, żeby tych maluchów nie zabierać z lasu. Często w nas wywołują takie emocje, że chcemy im pomagać, zatroszczyć się, trochę jako zwierzątko domowe, a to zwierzątka domowe nie są. Więc te drobne sarny, czy zające, czy młode ptaki zostawiamy. Pomagamy tylko i wyłącznie w takim przypadku, kiedy widzimy, że jest po upadku, że ma złamaną kończynę, czy jest widoczne jakieś zakrwawienie. Ale wtedy też warto zadzwonić do leśników, czy do weterynarza i dopytać się, bo czasami tą troską możemy zrobić większą krzywdę.
1: Bo to jest też tak, że jeżeli na przykład pogłaszczemy takie młode, to jakiś taki zapach też przenosimy na te zwierzę i ono później może być odrzucone przez matkę. Tak mi się coś kojarzy.
0: Dokładnie tak jest. Nie zbliżamy się, zachowujemy dystans, unikamy tego kontaktu fizycznego, bo później może być odrzucone, a ta matka jest nieopodal, ona obserwuje te młode, wręcz to jest taka strategia przetrwania przed drapieżnikami. W momencie, kiedy zauważy drapieżnika, odciąga je od malucha właśnie tą nieobecnością.
1: Mhm. Czyli nie dotykamy, a jeżeli widzimy, że coś mogło się stać, to dzwonimy do leśników.
0: Dokładnie tak, ale jeszcze mieliśmy ten temat przygotowania na wycieczkę. Oprócz tego, że telefon i bank danych o lasach i czas w las, to oczywiście dobrze dostosowany ubiór. Mamy już kleszcze. Przypominamy, kleszcze są z dołu, nie z góry, także ubieramy się szczelnie od dołu. Warto włożyć nogawkę spodni w skarpetkę, tak żeby się ten kleszcz nie przedostał. No i oczywiście duże zagrożenie przeciwpożarowe. Mimo tego, że mieliśmy dość deszczowy weekend, to nie uzupełniło nam niedoborów wody. W lasach jest bardzo sucho, jest wysoki stopień zagrożenia pożarowego, więc jak do lasu, no to parkujmy w miejscach do tego przeznaczonych. Przygotowaliśmy bardzo dużo parkingów, one wszystkie lokalizacje są naniesione na czaswlas.pl, na tym portalu turystycznym. Oprócz tego też, jeżeli ogniskowanie, grillowanie, to też w tych miejscach, gdzie są one wyznaczone, bezpieczne, są one przeorane z takimi specjalnymi pasami przeciwpożarowymi, tak żeby ten ogień się nie przedostał. Tutaj najbliżej Białegostoku, no to oczywiście Kopna Góra, tuż obok Zagrody Pokazowej Żubrów, tam są idealne miejsca, zarówno do grilla, jak i na ognisko.
1: Dziękuję ślicznie za wizytę w naszym studiu i za rozmowę.
0: Dzięki, do zobaczenia w lesie.
2: SK Białystok.
1: 6 podlaskich restauracji wyróżnionych w przewodniku Michelin 2026, w tym 5 z Białegostoku. Przewodnik ukazuje się od 1900 roku. To najbardziej prestiżowy ranking restauracji na świecie. Mówią zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki i wyróżnieni restauratorzy.
3: Bardzo się cieszę, że w jednym miejscu udało się zgromadzić tak naprawdę restauracyjne creme de la creme białostockiej gastronomii. 5 restauracji wyróżnionych w tegorocznej edycji przewodnika Michelin. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Od 1900 roku Michelin, na początku we Francji, a później w Europie, przyznaje swoje rekomendacje, swoje gwiazdki, swoje oznaczniki, które są czymś najważniejszym w branży gastronomicznej. Można to porównywać do filmowych Oscarów. I w tym roku tak się złożyło, że dzięki inicjatywie i współpracy z Michelin ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej ocenie podlegały wszystkie restauracje na terenie naszego kraju. We wcześniejszych dwóch edycjach było tak, że oceniano restauracje z Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Zakopanego. Natomiast teraz ocenie podlegały wszystkie. Na liście w przewodniku znalazło się 196, z tego aż 5 z Białegostoku. To jest bardzo duża ilość, dlatego że jak patrzymy na inne miasta w Polsce o porównywalnej wielkości, Poznań, może nie Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn,

0: Lublin, Rzeszów, Katowice, Łódź, Szczecin, to my jesteśmy najlepsi, bo mamy aż 5 wskazań. Z tego 2 to jest Bib Gourmand, czyli dobra jakość do dobrej ceny. I tutaj kwestia czasu i sztuka chleba i wina. Natomiast 3 rekomendacje: skórka, bistro wino, regiment oraz sztuka mięsa. Naprawdę mamy z czego się cieszyć, tym bardziej, że w Polsce, ale tak naprawdę na całym świecie, turystyka kulinarna cieszy się ogromną popularnością. 70% osób z zagranicy przyjeżdżających do Polski wskazuje, że odwiedza nasz kraj między innymi dlatego, że chce poczuć jego smaki, zapachy, spróbować i skosztować naszych dań. I wierzę w to, że dzięki tym wyróżnieniom, które otrzymały białostockie restauracje, które tworzą fantastyczni właściciele i równie fantastyczni szefowie kuchni, pracownicy, także do Białegostoku, jeszcze większa ilość turystów zdecyduje się na to, żeby przyjechać, żeby nie tylko zobaczyć fantastyczne ogrody Pałacu Branickich, Pałac Branickich, nasze centrum, wydarzenia, ale też, żeby smakować tego, co mamy najlepsze, tego, co mamy oryginalne. I naprawdę raz jeszcze gratuluję z tego miejsca tym wszystkim, którzy zostali przez Michelin wyróżnieni. Trzymam za nich kciuki, za to, żeby w kolejnych latach udało im się podtrzymać te albo rekomendacje, albo Bib Gourmand, albo walczyć o pierwszą gwiazdkę, bo te rekomendacje i Bib Gourmand to tak gdyby droga do tego, żeby walczyć o gwiazdkę Michelin. Jest to duże wyzwanie, ale jestem przekonany, że właściciele tychże lokali gastronomicznych z naszego miasta, tych restauracji, są w stanie temu zadaniu podołać, a my jako miasto uznaliśmy, że warto się nimi pochwalić, warto ich pokazać, bo mówię, są wartością dodaną dla Białegostoku, dla województwa podlaskiego.
1: Nam się wydaje, że to po prostu chodzi o to, żeby robić coś szczerze, żeby mieć jakiś swój pomysł na to i go po prostu konsekwentnie realizować, chociaż nie jest to wcale taka prosta droga. A nam zawsze przyświecało kilka takich wartości, które jakby od samego początku były dla nas ważne. To, żeby bazować na lokalnych rzeczach, żeby gotować bardzo sezonowo, żeby tak nie bać się sięgania po jakieś historyczne przepisy i takie tradycje swoich rodzin. I to mam nadzieję, że nam się udawało do tej pory robić i nadal będzie się udawało to robić.
2: Mi się wydaje, tu się zgadzam też i rzeczywiście tak jest. Ważne jest też, żeby chcieć opowiedzieć jakąś historię, a nie tylko robić biznes, że gastronomia jest trudnym bardzo zajęciem i to dlatego tutaj też gratulacje. Właściwie w modzie na pudełka, na szybkie, przetworzone jedzenie naprawdę trudno jest robić coś, co jest prawdziwym jedzeniem, co jest taką naszą tożsamością gdzieś tam wbudowane. I mamy nadzieję, że teraz ta nagroda, dzięki panu prezydentowi, bardzo dziękujemy, trochę zwróci uwagę na to, że warto, że kuchnia polska jest wspaniała, warta tego, żeby do niej wracać, że warto opowiadać historię o kuchni polskiej i o kuchni podlaskiej. I teraz to będziemy robić, super.
3: Restauracja Regiment to właśnie miejsce z historią, bo mieści się w zabytkowej willi z 1884 roku i tam w tej przestrzeni historycznej staraliśmy się połączyć właśnie takie 3 najważniejsze dla nas rzeczy. Przede wszystkim smak kuchni Regiment. Pan szef kuchni, pan Tomek Siwkowski, jest z nami od początku, od 8 lat i on starał się, mimo że jest z Mazur, to tutaj poznać smak naszego regionu, naszych produktów i tych naszych najlepszych smaków połączyć i właśnie zaprezentować wnętrza. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne i zawsze o to dbam, żeby to wnętrze już jest szczególne, bo już jest historyczne, ale o to, żeby goście się tam bardzo dobrze czuli, żeby było pięknie. I przede wszystkim to, co też dosyć z łatwością akurat tutaj nam na Podlasiu przychodzi, nasza taka podlaska gościnność. I te 3 elementy to jest właśnie ta przestrzeń restauracji Regiment, to miejsce, które tworzymy. W nas jest taka olbrzymia radość, która jest wewnątrz, bo to jest olbrzymia satysfakcja, bo otwierając restaurację, czy zostając szefem kuchni, to takie marzenie o bycie w najbardziej ważnym przewodniku jest tam gdzieś bardzo daleko, daleko skryte i schowane, więc cieszymy się, od tygodnia się cieszymy, natomiast też z drugiej strony jest takie wyzwanie, aby ci goście, którzy byli z nami zawsze, nie czuli różnicy tego, że są w tej chwili w restauracji, która jest wyróżniona, natomiast tych, którzy

0: zaprosimy, dzięki temu, że zauważą nas właśnie w przewodniku, zostali i mówili o tym naszym Białymstoku, o tym Podlasiu dobrze, poprzez właśnie ten smak i te nasze kulinarne tutaj dziedzictwo.
1: Jest dla mnie niezmiernie miło, że dostaliśmy takie wyróżnienie i możemy właśnie reprezentować Podlasie, bo stąd się wywodzimy, z miejsca, gdzie smaki, kuchnia, tradycja jest tutaj szczególnie doceniana. Koncept, który stworzyliśmy, Skórka Bistro Wina, to jest jakby podsumowanie wieloletniej pracy całego zespołu, ponad 20 lat doświadczenia w gastronomii. Składa się na to praca wielu osób i chciałbym też zaznaczyć, że jesteśmy jakby w miejscu przy butikowym hotelu Villa Tradycja, co szczególnie wiązało się z bardzo dużym wyzwaniem, żeby konkurować na rynku gastronomicznym. Koncept, który stworzyliśmy, to taka filozofia jakby spotykania się z ludźmi, ze znajomymi, wysiadowania, spędzania czasu i dzielenia się posiłkami. Ale przede wszystkim postawiliśmy szczególną wagę na miejscowych dostawców, na naszą gościnność tutaj i nasze staropolskie tradycje. I uważam, że to wyróżnienie jest dla nas. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w tym miejscu i będziemy wszystko robić, żeby się rozwijać. No, konsekwencje są duże, gdyż teraz już nie możemy się cofać, musimy tylko iść do przodu i musimy zrobić wszystko, żeby utrzymać. To jest wielki prestiż, tak? I zobowiązanie też dla nas, dla całego zespołu, żeby nie zawieść Podlasia, nie zawieść turystów, ludzi, którzy będą nas odwiedzać. Także to jest bardzo duży bagaż też doświadczeń.
2: Dziękujemy w ogóle serdecznie za to, że możemy tutaj być. Jest to dla nas ogromne, ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że są to aż dwa miejsca nasze na Krakowskiej, więc sztukę mięsa budujemy z moim mężem od 14 lat, sztuka chleba i wina jest z nami od 9.
3: SK Białystok News.
4: No hej kochani, z tej strony Agata Kropiwnicka, a to jest magazyn reporterów SK Białystok. I dzisiaj zaczynamy od takiego tematu. Każdego miesiąca spółka PKS Nowa generuje około 1 000 000 złotych długu. Rozwiązaniem kłopotów ma być zmiana finansowania. A więcej na ten temat opowiedzą marszałek Łukasz Prokorym, nowy prezes spółki Wojciech Sienicki i Adam Byglewski, który od początku roku odpowiada za bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem.
5: Zdarzyło się ostatnio pół roku w naszym regionalnym przewoźniku, także powiedzieć o zmianach kadrowych, ale także powiedzieć o celach, które przed tą spółką stawia i zarząd województwa, ale też sobie przed spółką zarząd naszego regionalnego przewoźnika. Szanowni Państwo, na początku stycznia spotkaliśmy się w tej sali z panem Adamem Byglewskim, gdzie go przedstawiałem jako osobę, która jako prokurent samoistny będzie przez najbliższe miesiące zarządzała tą spółką. To był bardzo dobry czas dla PKS Nowa. Zostały nawiązane dobre współprace z kolejnymi samorządami. Wygraliśmy wiele nowych przetargów. Zostało podpisane porozumienie ze wszystkimi związkami zawodowymi, co ma wpływ na klimat i sposób pracy kierowców i pracowników. Zrobiliśmy wiele też nowoczesnych rozwiązań typu darmowe przejazdy od 1 lipca dla seniorów. Jest to na razie pilotaż półroczny, ale jeżeli będzie jego efekty będą dobre, to na pewno będziemy go kontynuować na stałe. Bilet wakacyjny na lipiec i sierpień połączony również z biletem do komunikacji miejskiej w Białymstoku. To wszystko pokazuje, że te pół roku wykorzystaliśmy. Ale włączamy kolejny bieg. Od czerwca Rada Nadzorcza powołała po konkursie na stanowisko prezesa, aby wzmocnić pana Adama Byglowskiego, wzmocnić jego działalność, jego kompetencje wynikające z tych doświadczeń, chociażby z firmy Adampol. Powołała pana Wojciecha Sienickiego, którego serdecznie witam i tutaj przedstawiamy go dzisiaj państwu na stanowisko prezesa zarządu. Pan Wojciech Sienicki ma niezwykłe doświadczenie. Jestem przekonany, że ten tandem, tych dwóch osób, to będą ci, którzy doprowadzą do sukcesu naszą podlaską komunikację autobusową. Pan Wojciech Sienicki był w przeszłości prezesem

polskiego oddziału firmy Kuhne Nagel, jednej z największych na świecie firm logistycznych. Był również prezesem największego zrzeszenia transportowego w naszym kraju, czyli Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Jestem przekonany, że te kompetencje, ta fachowość spowoduje, że kolejne kroki, kolejne miesiące i kolejne lata to będzie okres bardzo dobry dla naszego województwa i dla spółki PKS Nova. Ale pytanie, jakie sobie cele stawiamy? Celów jest wiele. Chcemy zwiększyć liczbę wozek kilometrów. Dzisiaj robimy tych wozek kilometrów 9 milionów. Chcemy dokonać wzrostu o 2/3, czyli żeby tych wozów kilometrów było 15 milionów, aby nasi mieszkańcy mieli lepszy dostęp do naszej komunikacji. Chcemy we współpracy z samorządami dostosować linie autobusowe, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych mieszkańców. Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami. Też, szanowni państwo, planujemy zmienić sposób działania i finansowania naszego regionalnego przewoźnika. Chcemy od 1 stycznia, ale będzie to proces dosyć skomplikowany, więc dopuszczamy kilkumiesięczne opóźnienia, aby spółka PKS Nova była naszym podmiotem wewnętrznym, czyli chcemy zawrzeć tak zwaną umowę powierzenia i na tej podstawie tej umowy rozliczać się z PKS-em. Jestem przekonany, że to jest dobry kierunek, który też pozwoli, aby stabilność finansowa spółki z roku na rok była coraz lepsza, ale jestem przekonany, że ten sposób finansowania połączony również z tym, że prawdopodobnie, wszystko to wskazuje, od stycznia Fundusz Regionalnych Przewozów Autobusowych będzie wywładania województw. To spowoduje, że to finansowanie będzie bezpieczne, trwałe i spowoduje, że nie będziemy musieli w przyszłości dokapitalizować naszej spółki, a w ten sposób finansowanie spowodujemy, że ta sytuacja będzie coraz lepsza i będzie coraz bardziej stabilna. To, szanowni państwo, jest jeden z wielu etapów, tak jak państwo widzą, my jako organ województwa bardzo nam zależy, aby transport publiczny w naszym województwie rozwijał się jak najlepiej.

0: jeździ historycznie szybko, a ten okres będzie jeszcze kilka minut skracany. Mamy budowanych 6 dworców kolejowych w naszym województwie. Mamy rozstrzygnięty przetarg na kolej Białystok-Ełk, czyli największy przetarg w ogóle w historii polskiej kolei, ale też nam zależy, aby ten transport publiczny mógł się rozwijać i kolejowy, ale też chcemy przywrócić świetność naszemu regionalnemu przewoźnikowi. Stąd powierzenie sterów tej spółki w ręce dwóch ekspertów, dwóch fachowców, pana prezesa Wojciecha Sińskiego i pana prokurenta Adama Byglewskiego. A to też za tym idzie, chcemy też zmienić sposób finansowania, aby ten transport mógł być lepszy, mógł być bardziej dostosowany do potrzeb naszych mieszkańców. Też chcemy, aby spółka już niedługo, bo w ciągu najbliższych kilku miesięcy zakupi kilkadziesiąt nowych autobusów elektrycznych. Spółka też planuje w przyszłości zakup mniejszych autobusów, które przewożą 20 osób, ponieważ na wielu naszych trasach właśnie takie liczby pasażerów podróżują i to też spowoduje, że te koszty przejazdów, koszty wozów, kilometrów będą zmniejszane. Jestem przekonany, że przed nami dobry okres dla naszego regionalnego przewoźnika. Jestem przekonany, że we współpracy i zarządu województwa, i pana prezesa, pana prokurenta będziemy mogli wielokrotnie się spotykać i mówić o dobrych rzeczach dla naszych podlaskich turystów, ale też podlaskich mieszkańców, którzy korzystają z transportu zbiorowego.
1: Cieszę się bardzo, że jestem częścią tego projektu. Dziękuję panu marszałkowi, zarządowi województwa za zaufanie. Dziękuję również mojemu koledze Adamowi Byglewskiemu, z którym współpracujemy od wielu, wielu lat w różnych organizacjach i w różnych konfiguracjach. Byłem przez kilka miesięcy doradcą pana Adama do spraw restrukturyzacji spółki. Dostrzegłem tutaj bardzo duży potencjał w tej spółce. Uważam, że to jest taka perełka, która troszeczkę teraz jest przyćmiona tym sposobem chyba finansowania też tego publicznego transportu autobusowego, który uważam, że jest zabójczy do tego, żeby takie firmy jak PKS Nova mogły pełnić rzeczywiście tą publiczną funkcję, tą misyjną funkcję, czyli walkę z wykluczeniem transportowym i danie równych szans dostępu do infrastruktury, do nauki, do szkoły, do lekarza, dla wszystkich mieszkańców województwa. Uważamy, że tu jest taki potencjał. Zrobiliśmy już bardzo szczegółowy plan rozwoju. Właśnie chcemy zwiększyć liczbę wozokilometrów z 9 do 15. Zobaczymy, może to będzie 14,5, 15. Badamy jeszcze. Liczymy na ścisłą współpracę z samorządami. Oprócz tego, że oczywiście będziemy tutaj firmą in-house dla Urzędu Marszałkowskiego, to liczymy na współpracę ze wszystkimi gminami i powiatami. Dlaczego? Dlatego, że chcemy ich obsłużyć dobrze, żeby byli zadowoleni. Uważamy, że nasz plan zdejmie z tych właśnie samorządów część obowiązków zapewnienia transportu dla swoich mieszkańców i naprawdę ten kompleksowy system będzie służył wszystkim i jesteśmy bardzo optymistyczni, dlatego że przy tym finansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego będziemy mogli zapewnić świetną usługę za takie koszty, które będą na pewno konkurencyjne na rynku.
2: Rozpoczynamy kolejny etap zaplanowany. Pozyskaliśmy bardzo dobrego prezesa, fachowca i wspólnie razem będziemy kontynuować tą podróż z PKS Nova. Najważniejsze to, co żeśmy uzyskali przez te 6 miesięcy, to jest akceptacja naszych współpracowników, akceptacja tych zmian, akceptacja projektu bardzo ciekawego, nowoczesnego, opartego na naszym doświadczeniu projektu, który pozwoli zwiększyć po prostu zainteresowanie naszego społeczeństwa podróżowaniem autobusami, podróżowaniem z PKS Nova. Szanowni Państwo, to było niezwykle ważne i ostatnie dni, szczególnie teraz, kiedy z kadrą kierowniczą już pracujemy bezpośrednio na naszych tych sympozjach, na naszych spotkaniach, pokazuje, że ten efekt został uzyskany. Kolejnym krokiem będzie właśnie rozwój i zmiana podejścia do sieci połączeń w naszym województwie, o czym moi poprzednicy już wspomnieli. Bardzo Wam dziękujemy za wsparcie i prosimy za każdym razem o pomoc w kontaktach z naszymi kolegami, włodarzami.
0: Chcemy od stycznia, tak jak powiedziałem, jest to proces wymagający wielu decyzji, takich też prawnych, więc zakładamy, że on może mieć kilkumiesięczny pocisk, ale staramy się wyrobić na 1 stycznia. To będzie system, który w wyniku którego spółka będzie miała, stanie się podmiotem wewnętrznym województwa polskiego, tak zwanym in-house. Wynika to z ustawy prawa

0: zamówień publicznych. Spółka, która realizuje zadanie województwa, zadanie, które jest zadaniem zabezpieczenia transportu zbiorowego. W wyniku umowy z województwem ten transport będzie realizowany. W wyniku tej umowy jest trochę podobny system jak w mieście Białystok, gdzie spółki komunikacyjne czy spółki mają takie właśnie z podmiotami wewnętrznymi. Zawrzemy umowę, w wyniku której określimy tą liczbę wozokilometrów, które chcemy, aby spółka realizowała. Również ten wozokilometr wycenimy, tylko ta wycena będzie też wskazywała maksymalną kwotę pomocy dla naszego przewoźnika. No i jakby też rolą prezesa, pana prokurenta będzie to, aby ta kwota, którą będzie województwo musiało zapłacić, będzie była jak najmniejsza. Na to są wielkie szanse, ponieważ po pierwsze zwiększamy liczbę wozokilometrów, to też spowoduje, że będzie większa liczba sprzedanych biletów. Też te akcje związane chociażby z biletem senioralnym, one też myślę, że będą napędzały to, żeby seniorzy, jeżdżąc do sklepu czy do lekarza, podróżowali chociażby ze swoją rodziną, z innymi osobami, ale też oczekujemy, że jeżeli ten fundusz wsparcia przewozów autobusowych będzie w wydaniu województwa polskiego, to ta spółka jako podmiot wewnętrzny będzie mogła z tych środków skorzystać w całości, czyli wtedy gminy nie będą musiały występować o te środki, co było problemem w minionych 2 latach. Przypominam, że tych środków zwróciliśmy najwięcej w Polsce, tylko wtedy te środki my jako województwo pozyskamy i spółka będzie z nich korzystała.
1: Stan finansów jest taki, że spółka traci pieniądze co miesiąc, dlatego że ma funkcję misyjną, ale nie ma odpowiedniego finansowania. I ten wynik finansowy działalności przewozowej będzie mniej więcej taki jak w zeszłym roku, plus minus, tak? I dopóki się to finansowanie nie zmieni, to my nie widzimy możliwości, żeby robić misję i zarabiać pieniądze, tak? Dlatego tutaj to finansowanie jest kluczowe. I oczywiście tutaj w dalszym ciągu będzie ta strata występowała, ale mamy przyrzeczenie ze strony władz, że nas wesprze odpowiednimi poręczeniami kredytowymi i nie ma zagrożenia dla funkcjonowania spółki, a w przyszłym roku będziemy to przekuwać na ten nowy model, żeby spółka zaczynała wykazywać zysk, żeby miała pieniądze na rozwój, na inwestycje w tabor, na inwestycje, nie wiem, w dworce i tak dalej, ale w tym roku się nic nie zmieni. Ja myślę, że to w skali roku będzie z przewozów podobna skala, czyli to szacujemy 14-15 milionów minus. To jest, proszę Państwa, to jest milion złotych miesięcznie i to się po prostu w tej chwili nie da przy tym modelu finansowania.
0: Pamiętajmy, że spółka PKS Nowe działa jako spółka kapitałowa prawa handlowego na podstawie kodeksu spółek handlowych, czyli ustawy, która też jest reguluje działalność spółek, które są prywatne, nie mają charakteru publicznego, a musi realizować zadanie województwa w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego, czyli musi też jeździć tam, gdzie z innym spółkom prywatnym to się nie opłaca. I możliwe, że trochę w przyszłości włodarzom województwa może zabrakowało odwagi, aby się zderzyć merytorycznie z tym problemem. I prawda jest taka, że my dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie trzeba powiedzieć, ten sposób finansowania spółki, która realizuje misję publiczną, działa na podstawie przepisów, które regulują wszystkie spółki prawa handlowego, no tak dalej działać nie możemy. Więc stąd decyzja o zrobieniu z PKS-u podmiotu wewnętrznego, tak zwanego in-house'u, co by powodowało, że 80% działalności przychodów spółki będzie wynikało z tej działalności powierzonej, 20% będzie wynikało z działalności komercyjnej, czyli jakichś takich działalności typu wynajęcie autobusu na wesele, czy jakieś inne usługi. I to jest bardzo ważna decyzja, która też będzie, myślę, że będzie ten efekt widoczny w ciągu 2 lat. I jestem przekonany, że w połączeniu z tym, że ten fundusz będzie we władaniu zarządu województw, ale przez to, że spółka będzie in-house'em, my będziemy mogli w ten fundusz w całości przekazać na działalność tej spółki, spowoduje, że ta sytuacja finansowa będzie z roku na rok lepsza. Ta decyzja również to właśnie też to powierzenie tej spółki w ręce, szanowni Państwo, fachowców największej klasy. Najpierw pan Adam Byglewski, który sobie już mógł spokojnie żyć na emeryturze i korzystać z tego, że przez 30 lat pracował w największej tego typu spółce w tej części kraju, czyli w Adampolu, tą spółkę sprzedał. Jednak zechciał wrócić i popracować dla naszego regionu. Udało się nam wspólnie ściągnąć pana prezesa, który zarządzał oddziałem firmy, która na świecie ma prawie 100 tysięcy pracowników. To pokazuje, że ten pomysł związany z fachowością pana prezesa, pana prokurenta, daje duże szanse, że ten efekt będzie taki, jak go wszyscy oczekujemy.
2: Nasza działalność właśnie polega na tym, żeby nie tylko przywrócić te kursy, absolutnie zwiększyć liczbę połączeń, uatrakcyjnić te połączenia. Więc będziemy mieli w najbliższym czasie do czynienia z takim zjawiskiem, że będziecie Państwo pytali, dlaczego

0: aż tak dużo tych kursów jest. Dlatego jest tak dużo, że naprawdę uzasadnione jest powoływanie tych połączeń ze względu na to, że nasi mieszkańcy coraz chętniej zaczynają korzystać z tej komunikacji i mają też taką potrzebę. Tak to wygląda.
1: SK Białystok News.
2: No hej bambiki, z tej strony Agata Krukiewnicka, a to jest magazyn reporterów SK Białystok. I dzisiaj bardzo ciekawy temat, mianowicie rozmawiamy z autorem książki o łowcach cieni. O co w tym chodzi? Posłuchajcie.
3: Dobrze, Piotr Halicki, dziennikarz Onetu, na co dzień Warszawa, ale tak naprawdę z krwi i kości podlasianin. Proszę, na rynki księgarni trafia twoja taka książka, Łowcy Cieni. Już sam tytuł bardzo elektryzujący. Cóż to w ogóle tak zadziało na początek naszym słuchaczom, powiedz?
4: To jest książka o takiej elitarnej jednostce policji. Pełna nazwa to jest Wydział Operacji Pościgowych CBŚP. Oni mają dwa główne zadania. Jedno to ściganie najgroźniejszych przestępców, którzy ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Często zdarza się, że ścigają ich nie tylko w Polsce, ale w ogóle po całym świecie. A drugi aspekt to porwania, uprowadzenia dla okupu. W momencie, kiedy dochodzi do czegoś takiego, oni po prostu muszą natychmiast rzucić wszystko i walczyć o to, żeby zostało zachowane życie zakładnika. To jest najważniejsze w tym momencie, bo akurat przestępstwa uprowadzenia dla okupu to, można powiedzieć, takie przestępstwo, które się dzieje tu i teraz i w którym jeszcze można uratować czyjeś życie. To jest priorytet zupełnie. Ta grupa charakteryzuje się tym, że oni nigdy nie pokazują twarzy, nikt właściwie nie wie, jak się nazywają, nigdzie w sieci nie można ich znaleźć. Po prostu są najbardziej zakamuflowaną jednostką policji, którzy jakby przez swój charakter pracy też właśnie tak jest, ponieważ z jednej strony mają nie być widzialni dla przestępców, żeby ułatwić zatrzymanie tychże przestępców. No i też chodzi o to, żeby uniknąć też jakichś konsekwencji ze strony przestępców.
3: No właśnie, grupa zakamuflowana, sami się kryją, więc wciągnięcie ich, a nawet właśnie ich historii na łamy właśnie książki, no kurczę, szacun, powiem, trudna rzecz chyba.
4: Muszę chyba zacząć od tego, że ja się zajmuję dosyć długo tą tematyką kryminalną, ale też społeczną i jakby wielokrotnie już wcześniej pisałem o łowcach cieni, tylko ich jeszcze wcześniej nigdy nie spotkałem, tak? No bo słyszymy o łowcach cieni przy okazji jakichś sukcesów, kiedy ktoś znany zostanie złapany, znany w tym sensie, że poszukiwany na przykład przez wiele lat, albo głośne nazwisko w świecie przestępcy, jest to jakiś szef zorganizowanej grupy przestępczej, tylko że to już jest finał, to już jest jakby ukoronowanie tej pracy, która tak naprawdę mogła się ciągnąć tygodniami, miesiącami, a może i latami. I dzięki temu w ogóle słyszymy o łowcach cieni. Przyznam szczerze, że nie było łatwo namówić ich do tego, żeby troszkę uchylili rąbka tajemnic swojej działalności, swoich metod pracy. Natomiast no, trochę tu jest dzieło przypadku, oczywiście, jak to bywa w życiu, bo byłem umówiony zupełnie dużo wcześniej, zanim powstał pomysł jeszcze książki. Byłem umówiony z komendantem głównym policji, Markiem Boroniem, na rozmowę, na wywiad taki w zupełnie innej tematyce. I w momencie, kiedy no, tutaj z wydawnictwem Otwarte, które wydało książkę, dogadaliśmy się, żebym jednak tutaj spróbował taką książkę napisać. Zagadnąłem podczas tej rozmowy z Markiem Boroniem, no, który jest pierwszym łowcą cieni, właściwie twórcą łowców cieni i pierwszym szefem łowców cieni. Co on o tym myśli, jak się zapatruje na pomysł takiej książki. No troszkę sobie to przegadaliśmy, też trochę na początku nieufnie, bo o co właściwie chodzi, dlaczego ja chcę o tym pisać, co to da właściwie, po co i dlaczego. No ale ostatecznie przekonałem go do pomysłu. Potem oczywiście przekonałem też samych łowców cieni, którzy obecnie działają, no bo jak wiadomo już Marek Boroń jest szefem wszystkich policjantów w tym momencie. No i dzięki temu udało mi się popełnić tą książkę.
3: Oni sami łowcy cieni tak chętnie do siebie wychodzili, to byli ludzie przebrani, czy właśnie takie jakieś szczegóły tych twoich właśnie rozmów?
4: Pamiętajmy, że mamy też trochę takie wyobrażenie i to jest też no między innymi po to ta książka, kim są właściwie ci łowcy cieni. Pewnie jest taki stereotyp, że to są faceci 2x2 w zasłoniętych twarzach, obładowani bronią, kamizel,

Po to ta książka, kim są właściwie ci łowcy cieni. Pewnie jest taki stereotyp, że to są faceci 2 na 2 w zasłoniętych twarzach, obładowani bronią, kamizelką.

0: wszyscy być takimi niezauważalnymi ludźmi, bo dzięki temu to doprowadzi ich do sukcesu, do zatrzymania tych osób poszukiwanych, które też nie będą przez to wiedziały, że to są owcy cieni. Oni nie noszą mundurów, oni nie wpinają piersi do medali. Wszystko dzieje się w pewnym ukryciu, gdzieś tam w mroku, w tym cieniu, jak sama nazwa mówi. Natomiast to nie są ludzie, którzy na co dzień możemy widzieć w telewizji, czy gdzieś tam pokazujących swoje twarze. Oni nie pokazują twarzy, oni wyglądają tak samo jak my wszyscy, jak zwykli ludzie, i też w tej książce chciałem pokazać też, że to są zwykli ludzie, którzy też mają swoje troski, rodziny, żyją tak samo jak my wszyscy, tylko mają taką pracę, która sprawia, że dzięki temu wszyscy czujemy się bezpieczni.
1: To wyobrażenie o nich chyba samego ciebie troszeczkę tak nawet zaskoczyło?
0: Dokładnie. Tak było. Rzeczywiście ja się też spodziewałem, znaczy powiedzmy sobie szczerze, że oni są oczywiście wysportowani, to są jednak policjanci. Oczywiście nie chciałbym tutaj umniejszać, broń Boże, natomiast oni mają ogromne poczucie humoru. To są zupełnie zwykli, bardzo fajni ludzie. Nie tylko faceci, ale także kobiety, bo też są łowczynie cieni. To nie jest tylko męska jednostka.
1: Mówisz, że nawet przebierają się. No, wręcz takie jakieś ekipy budowane. To gdzieś nawet padało w jakimś wywiadzie, więc tak sobie to wyobrażałem, ale...
0: No bo wyobraźmy sobie, że jest jednostka policji, powiedzmy grupa policjantów, która ma za zadanie złapać kogoś i wiedzą mniej więcej, w jakim mieście ten ktoś jest na przykład. Więc oni muszą pojechać w to miejsce, no bo często same szukanie w sieci, czy też przeglądanie monitoringu nie wystarczy. Trzeba pojechać na miejsce, zawsze na miejscu coś zostawia ślad, zawsze trzeba rozpoczynać poszukiwania od miejsca, gdzie ktoś był widziany po raz ostatni na przykład, więc warto pojechać w to miejsce, może ktoś z sąsiadów coś widział, może ktoś, no bo wiadomo, że przestępcy, nie wiem, już teraz wiedzą, że komórka jest do namierzenia, więc od razu te swoje komórki niszczą w momencie, kiedy są poszukiwani, albo zmieniają. Więc to też, no też pamiętajmy, że przestępcy też znają pewne metody ukrywania się, więc wyobraźmy sobie, że takich powiedzmy 5 chłopa przyjeżdża do hotelu w małym miasteczku. Mogą budzić pewne zainteresowanie, a przecież nie o to chodzi właśnie, żeby budzić zainteresowanie, tylko właśnie odwrotnie. Więc oni często muszą mieć tak zwaną legendę. No i zdarza się, że na przykład udają ekipę budowlaną, tak, żeby się nie wtopić w otoczenie, albo zdarzało mi się udawać na przykład pod przykrywką drużyny sportowej, która gdzieś tam przyjechała na jakieś rozgrywki. To wszystko zależy od sytuacji. No, nawet zdarzyło mi się podać jako zespół disco polo.
1: Fascynujące historie, nawet nie zdajemy sobie sprawy, no wszystko tak w tytule, łowcy cieni. No takich historii jest sporo w tej książce pewnie.
0: Tak, bo w tej książce z jednej strony są historie, o których mówiła cała Polska, chociażby poszukiwania, ściganie Kajetana P. Pamiętamy zabójcę, który przez całą Europę uciekał, a łowcy cieni za nim gonili, depcząc mu po piętach i dorwali go ostatecznie na Malcie. Natomiast te historie są wzbogacone, to już nie są historie z komunikatu policyjnego, to nawet nie są historie od świadków naocznych, tylko to są historie z samego środka, opowiedziane przez ludzi, ja im oddaję głos, opowiedziane przez ludzi, którzy w tym uczestniczyli, którzy deptali temu Kajetanowi po piętach i którzy go ostatecznie dopadli. To jest z jednej strony, to są historie znane, a z drugiej strony jest też parę historii, o których tej książki takie, żeby to nie było lukrowane, żeby to nie była laurka, żeby to było po prostu opowiedziane przez samych łowców, którzy często nie przebierają w słowach i po prostu sami opisują te swoje przeżycia, ale też to od razu ustaliliśmy sobie na samym początku, że nam nie chodzi o to, żeby zrobić poradnik dla przestępców. Raczej nam chodzi o to, żeby pokazać, żeby to było z jednej strony w formie przestrogi, że prędzej czy później i tak tych przestępców dorwą. Może dodam tutaj w tej kwestii, o której mówiłem, zagranicznej, bo często się teraz mówi o łowcach cieni, że dlaczego nie zatrzymują niektórych ludzi za granicą. Wiemy, że są ludzie poszukiwani poza Polską. Generalnie jest, zgodnie z prawem międzynarodowym, łowcy cieni nie mogą pojechać sobie do kraju, na przykład, nie wiem, Węgier czy USA, nawiązując do też ludzi, którzy uciekali przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym zatrzymać ich mogą tylko miejscowe służby. Więc łowcy cieni mogą pojechać, owszem, asystować przy tym, wskazać miejsce ukrywania się, wskazać tego człowieka, którego trzeba zatrzymać i jakby zdobyć dużo informacji na jego temat i przekazać to służbom, które muszą fizycznie i formalnie zatrzymać tego człowieka. Działa to też z drugą stronę, bo na przykład FBI nie może u nas zatrzymać właśnie kogo, więc FBI zwraca się właśnie do łowców cieni na przykład, żeby oni też pomogli przy poszukiwaniu. Zresztą niedawno była taka sprawa, był poszukiwany urzędnik NATO, który był poszukiwany z jakichś tam przekręty przy, z tego co pamiętam, przy dostawach broni, czy przy przetargach na broń i Amerykanie z FBI zwrócili się do naszych łowców cieni, żeby go złapali. Mówili, że będzie trudno pewnie i natomiast nasi łowcy cieni w 18 godzin go złapali, więc trzeba przyznać, że to jest naprawdę bardzo profesjonalna grupa, która też jakby jest taką naszą trochę renomą polską w świecie, bo my naprawdę, to jest naprawdę grupa, która się jest w całym świecie znana z tego, ze swojej skuteczności.
1: Kurczę, no faktycznie, słyszało się o tym dużo. Mieliśmy taki grom dobrej grupy, w ogóle bojowe, tutaj rzeczywiście takie właśnie rozpoznawcze, jak ty mówisz.
0: To jeszcze tylko dodam o tych poszukiwaniach zagranicznych, że pamiętajmy, że też zgodnie z prawem, jeśli łowcy ścigają kogoś poza granicami, muszą mieć do tego podstawę prawną, czyli na przykład list gończy w Polsce, europejski nakaz aresztowania w Unii Europejskiej albo czerwona nota Interpolu, która jest rozszerzona przez cały świat. Więc musi być ta podstawa, żeby oni w ogóle mogli za kimś ruszyć.
1: Dziś pewnie wiele historii zatacza o nasz region. Jak...
0: Padało to pytanie kiedyś, nie wiem jak sobie ktoś wykorzystaj, padało pytanie, że z regionu podlaskiego rzeczywiście nie ma za wiele tam historii. Z czego to wynika? Może Podlasie jest po prostu bezpieczne.
1: Książka jest w formie ala wywiadu.
0: Większa część książki to są właśnie wypowiedzi łowców cieni. Ja to oczywiście narracyjnie opisuję sprawy, o których rozmawiamy, przypominam te sprawy. Jest też o samym procesie powstawania łowców cieni. Tutaj jest więcej takich faktów też, jest trochę ta statystyk, bo łowcy cieni do tej pory istnieją od 15 lat, a złapali już ponad 500 najgroźniejszych przestępców. Więc prowadzę tą narrację w ten sposób, że od momentu powstania, poprzez tworzenie metodyki też pracy ich do tych właśnie najgłośniejszych i najciekawszych historii.
1: Kogoś, kto tak lubi takie właśnie tematy od ala detektywów czy poszukiwanie czegoś, no to faktycznie świetny trop.
0: Oczywiście wiadomo, że wszystkich metod nie mogłem zdradzić, no bo to by nie miało sensu, bo zresztą oni sami mówili, że nie o wszystkim mogą powiedzieć, no bo wtedy jeśli zdradzą mi wszystkie metody, jakimi poszukują sprawców, to też te metody potem nie zadziałają albo będzie wiadomo, jak się uchronić. Natomiast moim dziennikarskim zawodem jest, żeby jak najwięcej tych informacji wyciągać, więc przyznam, że trochę takich naprawdę informacji, które do tej pory nie ujrzały światła dziennego, tutaj w tej książce się znalazły.
1: Ale tobie też była to taka ekscytująca przygoda, odkrywanie tych historii, nawet słuchanie chyba na pewno, bo to tak sam tytuł już jest na...
0: Oczywiście, że sprawimy to ogromną satysfakcję, bo wiele razy pisałem o łowcach cieni. Chciałem też poznać samych łowców. Wiadomo, jest to grupa, która jest zakamuflowana, więc to zawsze ciekawi człowieka, kim oni są, jacy są na co dzień i jak pracują, czym się kierują, w jaki sposób wpadają na te tropy. Rzeczywiście było to bardzo takie przeżycie, które na pewno mi zostanie na zawsze.
1: Poczytajmy o świecie, którego może nigdy nawet nie spotkamy, nie zetniemy się z tym w książce Łowcy Cieni Piotr Halicki. To nie jest jeszcze wyczerpany temat, więc pewnie gdzieś coś ala w tym temacie, czy może część druga kiedyś, bo temat, rozumiem, masz z nimi kontakty.
0: Tak, to myślę, że książka dopiero wychodzi, więc pojawiły się pytania, kiedy Łowcy Cieni 2.
1: Właśnie, dziwne.
0: Ale wiadomo, niech najpierw świat przeczyta tą książkę, bo jest to chyba taka pozycja pierwsza na rynku, bo do tej pory nikt nie rozmawiał jeszcze z łowcami cieni w ten sposób, że po prostu powiedzieli sami o swojej pracy, o swoim tropieniu tych przestępców i o tym, w jaki sposób sprawiają, że nasz świat jest bezpieczniejszy.
1: Największa wyobraźnia pisarzy, tych takich właśnie z beletrystyki, no i tak nie trafi to, co łowcy cieni mogą wam powiedzieć po prostu.
0: Zachęcam, tak, bo to jest, przyznam szczerze, jeśli nikt wcześniej nie wiedział o tym, kim są łowcy cieni, czym się zajmują, na pewno ta książka trochę otworzy oczy, bo rzeczywiście jest tak, że mało wiemy o ich pracy, a tutaj zdradzamy trochę rąbek, w jaki sposób dochodzą do swojego celu, czyli do tego złapania przestępcy lub do uwolnienia zakładnika.
1: polecamy elektryzujący tytuł. No i co? Pozdrawiamy chyba z Białego Stoku, gdzie czasami bywasz, czasami nie. Takie trochę wytchnienie od świata warszawskiego.
0: Dokładnie, ja jestem urodzony w Białymstoku. Tutaj też zaczynałem swoją pracę dziennikarską, więc zawsze do Białegostoku chętnie wracam. Jak tylko mogę, tutaj mam też rodzinę, przyjaciół. No i kocham po prostu Podlasie, kocham przyrodę podlaską i jak tylko mogę, to zawsze chętnie na chociaż kilka dni urlopu tutaj przyjeżdżam.
1: Z rynku Kościuszki Piotr Halicki, dzięki ogromne.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio RSK.

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
0: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Radio SK. The good girl in your dream.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
2: I po reklamie.

0: 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na universalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
2: I po reklamie.